0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzie.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Eska.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pu.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: I po reklamie.

0: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. I po reklamie.
18: SK Warszawa News.
19: Agata Chluściak, zapraszam. Palma przejdzie małą rewolucję. Ruszył remont na Rondzie de Gaulle. Kultowa instalacja stoi w tym miejscu od 2002 roku i przez lata na stałe wpisała się w krajobraz stolicy. Teraz zmieni się przestrzeń wokół niej. Beton zastąpi więcej zieleni, a nowe elementy mają przypominać fale. Tematem zajęła się Małgorzata Zawada.
20: Warszawska Palma od ponad 20 lat jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów stolicy. Stoi w samym centrum miasta, przy Rondzie de Gaulle, które codziennie przemierzają tysiące mieszkańców i turystów. Teraz to miejsce czeka metamorfoza, a o jej szczegółach opowiedział Maciej Dziubiński, rzecznik zarządu dróg miejskich.
21: Historyczna już Palma na Rondzie de Gaulle zyska nowe otoczenie. Co będzie się tam działo?
10: Tak, rzeczywiście Palma teraz jest wśród betonu, a chcielibyśmy, żeby jednak Palma była wśród zieleni. Zaplanowaliśmy więc rozbetonowanie 500 metrów kwadratowych wokół Palmy. Posadzimy tam zieleń niską, jest to brondo, więc no nie ma mowy o tym, żeby była tam jakakolwiek zieleń wysoka. Koncepcja jest taka, żeby przypominało to falę oceanu, więc będzie niebiesko, będzie fioletowo, będzie zielono. Powstanie taka, można powiedzieć, oaza na samym środku ronda de Gaulle. Będzie posadzona werbena, będzie posadzona kocimiętka. Generalnie tych krzewów, tych roślin będzie bardzo dużo. I oczywiście jest to drobna zmiana, natomiast no, każda taka drobna zmiana przyczynia się do tego, że w Warszawie jest coraz przyjemniej. Prace potrwają do listopada. Co ważne, nie przewidujemy żadnych utrudnień drogowych w związku z tymi pracami.
20: Jednak Palma to nie tylko charakterystyczny element warszawskiego krajobrazu. Za tą instalacją stoi też ciekawa historia i pomysł, który od samego początku budził zainteresowanie mieszkańców. O tej kultowej instalacji opowiedziała nam rzeczniczka Muzeum Sztuki Nowoczesnej Józefina Bartyzel.
11: Palma na rondzie de Gaulle to już taki historyczny obiekt, który pojawił się ponad 20 lat temu. Skąd w ogóle pomysł na postawienie takiej instalacji artystycznej w centrum?
21: Rzeczywiście Palma jest już dorosła, ma 24 lata i jest wspaniałym projektem artystycznym Joanny Rajkowskiej. Palma ma w ogóle swój piękny tytuł Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. I ten tytuł już trochę ujawnia jej historię. Aleje Jerozolimskie mają swoją nazwę wywiedzioną od tego, że łączą centrum Warszawy z dawnym, nieistniejącym już osiedlem Nowa Jerozolima, które było przestrzenią, gdzie mieszkała społeczność żydowska przedwojennej Warszawy. Joanna Rajkowska, podróżując po Bliskim Wschodzie, między innymi będąc w Izraelu i w Ramallach, miała tę refleksję dotyczącą tego, że ślady społeczności żydowskiej w Polsce nie zawsze są jasne, nie zawsze są widoczne i że jest to pewnego rodzaju zgubione bogactwo, a jednocześnie, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie i ten rodzaj wymieszania różnych kultur i także historii Polski, czyli osób, które emigrowały, to jest taki bardzo ciekawy splot różnych bardzo historii ludzkich, historii społeczno-politycznych. Kiedy wróciła do Polski, postanowiła artystka zaprezentować właśnie takie dzieło, stworzyła palmę, która pierwotnie miała stać przy rondzie de Gaulle tylko jeden rok. I ta palma była, jak sama artystka powiedziała o niej kilka lat później, palma jest Polką, jest Żydówką, jest Palestynką, palma była pielęgniarką, kiedy były protesty pielęgniarek. Palma stała się takim symbolem i taką sceną społecznego spektaklu. Po pierwsze, mieszkańcy i mieszkanki Warszawy pokochali palmę. I kiedy okazało się, że miałaby być przenoszona, no to społeczny protest sprawił, że palma została na swoim miejscu. I to, myślę, pokazuje jej wagę. To znaczy, to jest takie dzieło sztuki, które jest rozumiane jako ważny element miasta, które jest rozumiane jako symbol i które jednocześnie staje się często komentarzem do różnych wydarzeń społecznych. Na przykład był taki moment, kiedy palmie uschły liście i to był sposób, w który artystka Joanna Rajkowska komentowała ogromny kryzys ekologiczny, no katastrofa już w tym momencie. Palma też na przykład bardzo wyraźnie wspierała grupy, które były z jakiejś przyczyny w trudnej sytuacji, czyli na przykład, tak jak wspomniałam, kiedy odbywał się bardzo słuszny protest pielęgniarek w związku z ich drastycznymi warunkami pracy, palma solidaryzowała, ale jednocześnie, kiedy był kryzys migracyjny na granicy, dodajmy zresztą niezakończony, wtedy też palma zabierała głos, czyli stała się też z punktu widzenia mieszkanek i mieszkańców taką przestrzenią, w której się można zgromadzić, która jest pewnego rodzaju adwokatką dobrych spraw. No i ogromnie cieszy nas jako muzeum, że palma też rzeczywiście weszła do muzealnej kolekcji całkiem niedawno. Miasto Stołeczne Warszawa zadbało o to i to rzeczywiście jest taka niezwykła dla nas bardzo ważna sytuacja. Żartujemy, że muzeum przez ponad 20 lat swojej historii bywało w różnych miejscach, ale ciągle również ma swoją obecność na rondzie de Gaulle, w Parku Rzeźby na Brudnie, czy nad Wisłą w pawilonie aktualnie Pawilonie Tańca. Niewątpliwie palma jest takim no, kluczowym momentem i stała się też symbolem miasta i to jest wspaniałe. To zresztą bardzo pokazuje, jak ogromne znaczenie ma sztuka. Jak ona staje się częścią opowieści o tym, kim my jesteśmy, jak się zmieniamy. To też pokazuje, że jest ogromna, niezwykła możliwość wzbogacania przestrzeni publicznej za pomocą sztuki. To jest, mam nadzieję, że to będzie stawało się coraz bardziej popularne. Ten przykład palmy jest takim, powiedziałbym, ikonicznym już w Polsce po 1989 roku przykładem dzieła, które naprawdę zaczęło żyć niesamowitym własnym życiem.
11: Palma była tak naprawdę darowizną od artystki w kierunku muzeum, prawda?
21: Rzeczywiście jest tak, że myśmy się palmą opiekowali przez wiele lat i prowadzimy też archiwum palmy, ponieważ rozumiemy, jak bardzo ważna jest ta niezwykła rzeźba i rzeczywiście Joanna Rajkowska podjęła tę bardzo dla nas zaszczytną decyzję, żeby palma mogła dołączyć do kolekcji.
11: Myślę, że lokalizacja, ale też nietypowa
0: typowość, bo jednak palma w środku miasta sprawiły, że instalacja zaczęła żyć swoim własnym życiem.
21: Tak, to jest też wspaniałe, że palma jest cały rok zielona. Nie traci swoich liści, więc nawet wtedy, kiedy okrywają śnieg, to ma tę swoją niezwykłą witalność. To jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście palma w Warszawie może się wydawać czymś absurdalnym, a jednocześnie proszę mi wierzyć, że dla wielu odwiedzających nas osób, mam tę przyjemność, że oprowadzam często gości zagranicznych muzeum i wspominam zawsze o palmie i wielokrotnie osoby są zaskoczone, że palma nie jest prawdziwa. No rzeczywiście doskonale myślę współgra z miastem, ale tak, to, że ona jest w takim miejscu, no na początku nowego światu. Nowy Świat był tą ulicą, która po wojnie, kiedy Warszawa odbudowywano, była chlubą miasta i chlubą kraju, który podnosił się po wojnie. Palma stoi na samym początku, otwiera Nowy Świat, a jednocześnie łączy właśnie

0: prawą i lewą stronę Wisły. Ale też myślę, że rzeczywiście tu jest ten geniusz artystyczny Joanny Rajkowskiej związany z tym, że ona znalazła fantastyczny symbol, który, tak to jest z dziełami sztuki, że im bardziej one są niezwykłe, tym większą mają otwartość na to, żeby właśnie zyskiwać różne nowe warstwy znaczeń w miarę upływu czasu. Kto by pomyślał, że 24 lata później Palma będzie miała jakieś inne rzeczy do opowiedzenia, w aktualnej sytuacji zresztą bardzo dramatyczne w związku z sytuacją w Palestynie. No ale to jest ta wspaniała arcydzielność tej pracy, że ona po prostu ma w sobie taki rodzaj otwartości i tego, że opowiada nam historie, o których nie pomyślelibyśmy nawet wtedy, kiedy ona powstawała.
1: No i w końcu Palma doczeka się ładniejszego otoczenia, ponieważ zaczęły się remonty i to też nie będzie byle jakie otoczenie, bo będzie nawiązywać do samej Palmy.
0: Tak, my się z tego niezwykle cieszymy, ponieważ niegdyś, kiedy się spojrzy na zdjęcia Warszawy przedwojennej, to miejsce Warszawy tuż przy Banku Gospodarstwa Krajowego było takim ogromnie reprezentacyjnym, wspaniałym miejscem. No ono w Warszawie powojennej i tej wczesnego kapitalizmu różne miało historie i myślę, że Palma była właśnie takim symbolem i taką, powiedziałabym, iskierką, która jakoś uruchomiła, wydaje mi się, zmiany. No bo trudno już jest rozwijać jakąś koncepcję taką bardzo nowoczesną, czy nie wiem, nakierowaną na ruch samochodowy wokół tak niezwykłej relacji jak Palma. Więc myślę, że ona też trochę zaprosiła, tak sobie wyobrażam, urbanistów do takiego pomyślenia o tym, że ta przestrzeń powinna być spokojniejsza, bardziej zielona, że tych samochodów tam może być mniej. Dlatego, że też Nowy Świat no, nie jest w swoim zamyśle przede wszystkim ulicą, ale właśnie arterią dla ludzi, tym miejscem spacerowania. Więc my się ogromnie cieszymy, że Palma zyska taki rodzaj spokoju, że będzie miała miejsce, które się zmieni w takie bardziej wyciszone, bardziej zielone. Myślę, że to jest coś, co Warszawie bardzo służy. Ogromnie się cieszymy, że tak będzie. No i czekamy na to, jak Palma się odnajdzie, jakie nowe historie nam opowie już po remoncie.
2: SK Warszawa.
3: Znaki drogowe w Polsce wymagają zmiany, apeluje Warsaw Enterprise Institute. Zdaniem fundacji znaków jest za dużo, co ma rozpraszać kierowców. W eksperymencie przeprowadzonym przez badaczy na 20-kilometrowej trasie w Warszawie kierowcy mogą mijać blisko 500 znaków drogowych. Sprawą zajął się Olek Ruszkowski.
4: Wojciech Wyszomierski, jestem analitykiem ekonomicznym w Warsaw Enterprise Institute i ostatnio miała miejsce premiera mojego najnowszego raportu Mandaty, radary i dżungla znaków. Raport traktuje o ruchu drogowym w Polsce. Dotyczy kwestii takich jak absurdalnie duża ilość znaków, które częściej rozpraszają kierowcę niż faktycznie ułatwiają mu odnalezienie się na drodze. Analizujemy korelacje między odcinkowymi pomiarami prędkości a bezpieczeństwem na drogach, na których one się znajdują, a także poruszamy wiele kwestii organizacyjnych, przez władze samorządowe.
5: Państwo się za to zebrali na przykładzie konkretnego przypadku. Co udało się Państwu ustalić na podstawie właśnie tego przypadku, który Państwo analizowali?
4: Nasze podejście do analizy znaków drogowych faktycznie rozpoczęliśmy od przeprowadzenia pewnego eksperymentu, który obrazuje jeden, w naszej opinii, w miarę obiektywny przykład. Natomiast co do zasady powołujemy się też na wiele zewnętrznych źródeł, które potwierdzają wnioski, do których i my doszliśmy. O co chodzi? Przeanalizowaliśmy drogę, jaką przeciętny warszawiak pokonuje codziennie do pracy. Konkretnie badaliśmy odcinek w Warszawie, prowadzący z dzielnicy Wesoła do siedziby Warsaw Enterprise Institute na Śródmieściu. Celem eksperymentu było policzenie wszystkich istotnych elementów oznakowania, które kierowca widzi po drodze. Doszliśmy do kilku ciekawych wniosków, mianowicie pokonując dystans 20 km po Warszawie, kierowca widzi około 483 znaki pionowe. Do eksperymentu nie włączaliśmy oznakowań parkingów oraz oznakowań przystanków autobusowych. Dodatkowo kierowca na tej trasie mija 21 progów spowalniających oraz 4 fotoradary. Dla kontekstu, żeby stwierdzić, czy to dużo, czy to mało, wyznaczyliśmy analogiczny odcinek, również 20 km trasy po Nowym Jorku. Kierowca amerykański na swojej trasie nie minie żadnego progu spowalniającego, będzie obserwował 180 znaków pionowych, a także minie 3 fotoradary, które warto zaznaczyć nie mierzą samej prędkości, a kontrolują, czy kierowca nie porusza się po buspasie w sposób nieuprawniony. Prowadzi to nas do następującego wniosku. Kierowca amerykański widzi 2,5 raza mniej znaków niż kierowca w Warszawie. Czy te wszystkie znaki są nam potrzebne? To pytanie pozostawiam otwarte. Wracając do Warszawy, w warunkach bezkorkowych analizowana przez nas trasa, przejazd tą trasą powinien zająć około 20 minut. W naszym raporcie zaokrągliliśmy tą wartość do 25 minut. Biorąc pod uwagę ilość czasu, 0,6 sekundy, jakie ludzkie oko potrzebuje do zapoznania się i przetworzenia informacji wynikającej ze znaku, dochodzimy do wniosku, biorąc to wszystko pod uwagę, że na 25 minut jazdy 5 minut jest potrzebne do tego, aby zapoznać się ze wszystkimi znakami. Także przez 1/5 czasu kierowca, zamiast patrzeć na drogę, musi patrzeć się dookoła na znaki, tak aby zastosować się do wszystkich wskazówek.
2: Bartłomiej Pograniczny, rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli. Na wielu odcinkach dróg publicznych w Polsce panuje chaos informacyjny związany z ich oznakowaniem. Źle ustawione, nieczytelne lub uszkodzone znaki wprowadzają w błąd i stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych. System zarządzania ruchem w naszym kraju jest rozproszony. Zajmuje się tym aż 331 organów. Wyniki kontroli NIK opublikowanej w 2025 roku pokazały, że żaden ze skontrolowanych podmiotów nie realizował w pełni prawidłowo zadań w zakresie oznakowania dróg publicznych. Na 63% kontrolowanych odcinków dróg wystąpiły przypadki niezgodności wprowadzonych projektów z przepisami prawa. Z kolei na niemal połowie odcinków umieszczano znaki, których nie ujęto w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było niedostateczne zatrudnienie w jednostkach zarządzających ruchem drogowym.
5: Ten czas, który kierowca poświęca na przetwarzanie tych informacji, on jakoś wpływa na prowadzenie, na samochodu, czy są jakieś tego konsekwencje?
4: Odpowiadając na to pytanie, odwołam się do raportu Najwyższej Izby Kontroli. Raport stworzony w latach 2022-2024 potwierdza wnioski, do których doszliśmy w ramach naszego eksperymentu. Znaków drogowych w Polsce jest zbyt dużo, ich organizacja jest wyjątkowo chaotyczna. Teoretycznie znaki drogowe mają ułatwiać przemieszczanie się i odnalezienie się na drodze. W praktyce może to wyglądać zupełnie inaczej. Patrząc na statystyki wypadków, najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa. Wychodzimy na podstawie naszych badań z jednoznaczną tezą. Nie każdy wypadek, którego przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa, wynika ze złej woli kierowcy. Nierzadko kierowca jest wprowadzany w błąd.
2: Pomimo upływu blisko 25 lat od zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w 4 z 18 skontrolowanych samorządów funkcjonowały rozwiązania sprzeczne z przepisami tej ustawy. Polegały one na powierzeniu całości lub części zadań organu zarządzającego ruchem jednostkom samorządu będącym zarządcą drogi. Dochodziło tym samym do połączenia funkcji zarządzającego ruchem i zarządzającego drogą, a w konsekwencji na przykład do zatwierdzania projektów organizacji ruchu przez ich autorów. System zarządzania ruchem nie funkcjonuje efektywnie i wpływa to negatywnie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, który odbiega od średniej europejskiej, co potwierdzają statystyki.
4: Kolejną kwestią, która budzi nasze wątpliwości, jest organizacja odcinkowych pomiarów prędkości. W teorii mają one przeciwdziałać nadmiernym przekroczeniom prędkości oraz zwalczać aktywność piratów drogowych. W praktyce w 2026 roku oddano do użytku kilkadziesiąt nowych instalacji, z czego 95% trafiło na autostrady oraz drogi szybkiego ruchu. Dla kontekstu warto zaznaczyć, że o ile faktycznie te drogi cechują się odpowiednio 2 razy i 2,5 razy większym natężeniem ruchu niż pozostałe odcinki dróg krajowych, tak występowanie wypadków jest na nich najmniejsze. Są to relatywnie najbezpieczniejsze drogi. W 2025 roku na autostradach i drogach szybkiego ruchu łącznie doszło jedynie do 3,5% wszystkich wypadków drogowych w kraju. Równolegle to właśnie tam skierowano 95% nowo oddanych do użytku fotoradarów. Kłóci się to z troską o bezpieczeństwo, a bardziej prawdopodobne zdaje się polowanie na kierowców, którym zdarzy się nie zdjąć nogi z gazu, a dodatkowo warto podkreślić, że ponad połowa, 53% wszystkich wystawionych mandatów za prędkość to są przekroczenia opiewające na mniej niż 20 km na godzinę.
6: Warszawa News.
7: Zapraszam, Anna Łobocka. Koniec ze starymi świetrówkami w metrze. Zastępują je nowoczesne LEDy, mówi Maciej Czerski z metra warszawskiego.
8: Modernizacja pociągów już ruszyła, potrwa do końca roku i nie będzie miała wpływu na prowadzenie ruchu pociągów.
7: Nowe lampy będą zużywać około 40% mniej energii. Dudziarska do rozbiórki. Niesławne osiedle ma zostać zburzone po 32 latach. Przez długi czas było domem dla ludzi z wyrokami eksmisyjnymi.
5: Kończy się powoli długa historia osiedla Dudziarska. Miejsce wyjątkowo specyficzne jest też, no trzeba sobie jednak powiedzieć, nietypową historią w skali całego miasta, ale zanim jednak przejdziemy do tego, co się będzie działo z Dudziarską, to dobrze byłoby nakreślić kontekst tego miejsca. Jak właściwie powstało osiedle na Dudziarskiej, jaki był jego cel i czemu to nie do końca wyszło?
9: Andrzej Opala, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga Południe. Możemy powiedzieć, że osiedle Dudziarska jest takim nieudanym dzieckiem transformacji ustrojowej po roku 89, kiedy władze miasta, kraju zostały zaskoczone sytuacją, w której pojawili się nieznani, być może w czasach PRL-u, nieznane osoby niepłacące czynszu, po prostu. Czyli zaległości czynszowe, czyli w dalszej kolejności, to też bardzo ważne w wątku Dudziarskiej, osoby, które brały apartamenty na kredyt i traciły pracę i traciły zdolność kredytową, ale przede wszystkim duże kłopoty miała dzielnica Śródmieście z osobami niepłacącymi czynszu, zalegającymi z czynszem i no jak gdyby nie mającymi zamiaru tego czynszu płacić. Dlatego jedna z osób zarządu dzielnicy Śródmieście, ówczesna to była gmina Śródmieście, w 1993 roku postanowiono, że dokonać taki eksperyment socjologiczny, mianowicie wybudować osiedle dla osób zalegających, tam gdzie czynsz będzie bardzo, bardzo niewielki, standard również niewielki, do tego za chwilę przejdziemy, ale że gdzie można by było eksmitować tych ludzi, bo eksmisja na bruk, no nawet w późniejszych czasach też była jakby społecznie nie do przyjęcia. Eksmisja tak, wiadomo było, że coś trzeba było z tymi osobami, które zalegają, które nie płacą, no coś trzeba było z nimi zrobić, ale nie eksmitować na bruk. Do jakichś ośrodków właśnie, do jakichś miejsc zastępczych, do jakichś lokali zastępczych. O ile są osiedla, są dzielnice w Warszawie, które mają taką tkankę komunalną, mieszkań komunalnych, niezburzonych, niezniszczonych w czasie wojny, myślę tutaj o całej prawej stronie stolicy, o tyle Śródmieście takich mieszkań, gdzie można by było relegować te osoby zalegające z czynszem, nie miało. Stąd pomysł na wybudowanie Dudziarskiej. Miejsce wydawało się twórcom tego projektu tak daleko od ludzi. Jeżeli miałaby tam jakakolwiek się pojawić patologia, to jednak nie wpływałaby na innych mieszkańców. Teren miejski należący do miasta. Postawiono 3-4-piętrowe bloki, 216 mieszkań. Tyle tylko, że ci ze słuchaczy, którzy nie orientują się być może o jakim terenie mówimy, to jest teren Górki Rozrządowej Polskich Kolei Państwowych na Olszynce Grochowskiej, północny kraniec Pragi Południe. I to jest tak, z jednej strony wysypisko śmieci, z drugiej strony jakieś ogrody działkowe i taka zieleń nieurządzona, areszt śledczy na Grochowie i nie wiem ile jest w tej chwili, ale w momencie budowy osiedla było 8 linii, 8 torów kolejowych do przejścia, czy do przejazdu. To jest taki słynny przejazd, na którym nieraz pół godziny się czeka, żeby szlabany się otworzyły i też na krótko zwykle. Piesi mają chyba o tyle łatwiej, że jest teraz wybudowany, ale teraz. Wiadukt natomiast kiedyś tego nie było. Ba, mówimy o roku 93. Pomyśl, 95. pierwsi lokatorzy, nie ma tam autobusu. Autobus pojawił się po 15 latach. Na początku, dokładnie chyba w roku 2007 pojawił się autobus, co pół godziny przyjeżdżał, tam miał pętlę na Dudziarskiej i szczególnie było to istotne dla dzieci, dla młodzieży szkolnej, że dowoził do innych rejonów Pragi Południe, tam gdzie znajdowały się szkoły, a osoby starsze na przykład do lekarzy, do przychodni lekarskich. Szybko się okazało, że to jest pomyłka, to osiedle, bo po pierwsze musimy wiedzieć, co to znaczy niski standard. Przede wszystkim no, słabo wybudowane te bloki, chociaż stoją do tej pory. Byle jaki dach. Na tyle cienki, że w zimie zimno, latem potwornie gorąco, szczególnie na ostatnich kondygnacjach. Nie ma gazu, były kuchnie węglowe, nie było ciepłej wody, była tylko woda bieżąca i podgrzewano ją w takich bojlerach, już chyba zapomniana w ogóle technologia. Paląc w kuchni w środku lata, żeby nagrzać wodę, trzeba było palić w kuchni. Tak sobie radzili ci mieszkańcy, nadal najczęściej nie płacąc nawet za Dudziarską. Rodziła się patologia, bardzo szybko. Alkohol, zakłócanie miru domowego, awantury. Bardzo cierpiały na tym dzieci. My mieliśmy wypadki takie, że dzieci uciekały w czasie sesji domowych, awantur domowych na Górkę Rozrządową, ukrywały się w wagonach towarowych i budziły w Gdańsku na drugi dzień.
5: To jest ciekawy wątek tych wypadków, które się zdarzały tam na kolei, bo jednak jest tam bardzo dużo torów w pobliżu. No było sporo właśnie wypadków, prawda?
9: Wypadki się zdarzały, owszem, i to wypadki groźne z utratą zdrowia. Nie umiem panu powiedzieć w tej chwili, czy były śmiertelne. Odsyłałbym do aktywistów. Bardzo mocno, szybko zadziałali aktywiści miejscy ówcześni, którzy, jak chociażby pani Judycka, zakładali tam świetlice, zadbali o pojawienie się placu zabaw, a świetlicy można było zrobić lekcje, byli ludzie przyjaźnie nastawieni. Próbowano integrować mieszkańców Dudziarskiej, gdyż obok tych osiedlach, tych działkach, o których mówiłem, tak zwana Kozia Górka i tam działa taki bardzo, bardzo ciekawy teatr, akt od wielu, wielu lat. Można tam obejrzeć ciekawe spektakle. Próbowano integrować z tym teatrem mieszkańców, próbowano robić jakieś performanse, wspólne działania, wystawiać jakieś sztuki. Pomalowano bloki.
5: Słynne czarne kwadraty.
9: To są czarne kwadraty, to są od strony torów, ale od strony nasypu kolejowego takiego wysokiego jest Mondrian. To są takie kolorowe z kolei w stylu Mondriana. No ale mówię, no to nie trafiało, bo tak, poza tym, że pierwszy blok zasiedlony został przez osoby ze Śródmieścia najczęściej. Śródmieście, Wola, część Mokotowa, którzy notorycznie nie płacili czynszów. O tyle to, o czym na wstępie mówiliśmy, za chwilę pojawili się na przykład mieszkańcy mieszkańcy Wilanowa. Młodzi pracownicy korporacji, którzy świetnie zarabiali, wzięli wobec tego apartamenty na wysoki kredyt, tracili pracę z dnia na dzień, o pracę było coraz trudniej i tracili zdolność kredytową. Tam już nie było mowy o niczym innym. Trafiali na Dudziarską z całymi rodzinami. Cały czas twórcy tej Dudziarskiej mieli nadzieję, że no skoro tak, to może pociągną w górę tych dotychczasowych mieszkańców. Nie. Działo się zupełnie odwrotnie. Dotychczasowi mieszkańcy szybko ściągali, nazwijmy to umownie, białe kołnierzyki w dół. Inny pomysł. Dajmy miejsca, dajmy mieszkania, tymczasowe oczywiście, młodym policjantom z rodzinami, którzy chcą pracować w Policji Warszawskiej, a no a wiadomo, muszą poczekać na pełnowartościowe mieszkania. Zasiedlono kilkanaście rodzin policjantów z rodzinami. Bardzo szybko okazało się, że trzeba ich stamtąd zabierać, ewakuować, dać im cokolwiek innego, ponieważ już i oni, i policjanci zaczynali wchodzić w tę strukturę patologiczną, na czym cierpiały przede wszystkim ich rodziny, żony, dzieci. Dlatego z tych względów, my to widzieliśmy, mieliśmy raporty, podjęto taką, a nie inną decyzję o wygaszeniu osiedla. Było to trudne przedsięwzięcie logistyczne, bo trzeba było znaleźć pełnowartościowe, zastępcze mieszkania w całej Warszawie. Tutaj ukłon wobec władz Warszawy, bo udało się te 216 rodzin rozdzielić. Początkowo

0: W momencie wygaszania osiedla i opuszczenia go przez ostatnich mieszkańców były różne projekty wykorzystania tego osiedla. Jeżeli ktoś śledzi dosyć uważnie młodych, niezależnych najczęściej twórców, piosenkarzy, wokalistów, to sporo teledysków nakręcono tam. Pojawia się Dudziarska w kilku filmach dokumentalnych, nie wiem czy fabularnych, ale również takie zakusy były. Ponadto był taki pomysł, żeby na przykład służby specjalne albo komandosi, wojsko mogło ćwiczyć na Dudziarskiej walkę w mieście. Lądowanie na dachach, opuszczanie się z bloków, czy wspinanie się i tak dalej, no ale to też jakby nie znalazło uznania we władzach resortu, Ministerstwa Obrony, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ówcześnie. Pojawiła się nawet ekipa telewizyjna, która była gotowa wyburzyć osiedle i sfilmować proces wyburzenia, ale zostawiając nas z całym gruzem i z całą tą sytuacją, to też było nie do przyjęcia. Dlatego też władze dzielnicy zdecydowały się rozpisać przetarg na wyburzenie osiedla i oczyszczenie terenu. Przetarg rozpisany był w tym roku, w maju. Pojawiło się 3 oferentów, wybraliśmy ofertę, została ona oprotestowana, ale Krajowa Izba Odwoławcza protest oddaliła i mogliśmy w sierpniu podpisać umowę na wyburzenie osiedla i na uprzątnięcie terenu. Mówimy o ponad hektarze wolnego miejsca, które się pojawi na mapie Warszawy. Absolutnie nie mamy w tej chwili żadnych planów co do tego miejsca, żadnych projektów. Na pewno nie powstanie tam mieszkaniówka, to nie ma mowy takiej, bo jednym z pomysłów również, który się pojawił po 22 roku, było, żeby może chociażby tam uchodźców z Ukrainy przesiedlić, no ale nie można żyć w takich warunkach, one urągają, ja już nie mówię 21 wiekowi, ale one urągają jakby podstawowym prawom człowieka do komfortu życia, no brak wody ciepłej, brak ogrzewania, no to naprawdę tylko kuchnia węglowa, która ogrzewa, małe mieszkanka, klitki. W tej chwili mamy taką sytuację. Teren jest ogrodzony i na terenie Dudziarskiej trwa tak zwana inwentaryzacja. Bo ja przyznam szczerze, że kilkakrotnie z różnymi ekipami telewizyjnymi byłem na terenie Dudziarskiej i raz ekipa dostała pozwolenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, który zarządza tym terenem, na wejście do bloku i weszliśmy z kamerą do bloku. Proszę sobie wyobrazić, że tam byli mieszkańcy, zostawili meble, pościel, garnki na kuchni, książki w bibliotece, bałagan ogólny. To wszystko trzeba stamtąd wynieść, zinwentaryzować i dopiero przystąpić do rozbiórki mechanicznej. Nie będzie żadnych wybuchów, nie będzie żadnego trotylu, będzie rozbiórka mechaniczna. Teren zostanie uprzątnięty. Nie będzie raczej większych problemów, bo tam nie ma piwnic. To jest naprawdę postawione na gołej ziemi osiedle i inwestor ma 180 dni. 180 dni, czyli to oznacza styczeń, przełom stycznia, lutego. Jest szansa, że do końca roku te prace inwestycyjne się zakończą. Miasto przejmie ponad hektar nowej przestrzeni, z którą, proszę, odsyłam do miasta, ale to najlepiej za pół roku, co z tą przestrzenią będzie. Koszt, jeżeli Państwa to interesuje, koszt wynosi blisko 1,5 miliona złotych. Cała operacja wyburzenia, oczyszczenia terenu, tak żeby on został do dyspozycji miasta.
1: Pies Bruno, czyli nowy pracownik lotniska Chopina, o jego szkoleniu i przyszłej pracy opowiedział opiekun Bruna i sokolnik Maciej Bielecki w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
2: Mały Bruno, najmłodszy pracownik lotniska Chopina, nie będzie pracować w środku na lotnisku, tylko w terenie. Jaka jest jego rola?
3: Zadaniem Bruna w przyszłości będzie płoszenie ptactwa na terenach trawiastych. Płoszenie, znajdywanie przez to, że jest psem myśliwskim, po prostu ma bardzo dobry węch i na zapach ptactwa w trawie robi stójkę, czyli zamiera w bezruchu, wskazuje nosem, gdzie jest mniej więcej ptak. Ogonek mu się wyprostowuje, sztywnieje cały pies, pokazując, gdzie jest ptak i wtedy my możemy wypłoszyć tego ptaka. No i do takich ptaków, do płoszenia ptaków, takich jak bociany, które nie boją się naszych ptaków drapieżnych, sokołów, jastrzębi, też używamy piesków do płoszenia, także będzie się ganiał z bocianami.
2: Maluszek jest jeszcze bardzo młody, bo ma zaledwie kilka tygodni, prawda?
3: Tak, Bruno ma 9 tygodni, troszeczkę, no 9 tygodni z hakiem.
2: Czy długo będzie trwało jego szkolenie?
3: No w zasadzie pierwszy rok życia pieska to jest takie wdrażanie w to wszystko, przygotowywanie, uczenie co i jak, około roku, no ale to już zobaczymy, czy będzie chętny do współpracy bardziej, czy mniej.
2: I co się z nim dzieje po pracy? Co robi po pracy?
3: Po pracy, jak już zjeżdżam do domu, oczywiście jedzie ze mną, tak, no to są nasze pieski prywatne i ja też z nim w domu będę trenował, bo piesek będzie wykorzystywany w domu też do polowania po prostu, tak, to jest rasa myśliwska, także w domu też będziemy trenować. Bruno jest wyżłem niemieckim, krótkowłosym.
2: Bruno nie jest pierwszym psem, który pracuje tutaj na lotnisku jako partner sokolnika.
3: Nie, Bruno nie jest pierwszym pieskiem. Bruno jest moim pierwszym pieskiem, ale tu chłopaki, z którymi współpracuję, mieli już psy.

0: mają nadal psy, także dogaduje się ze starszymi kolegami, biega sobie sam nawet, wiem, że się nie oddali po prostu dalej. No a poza tym jest niecpeń, starszy pies, no i on nie odpuszcza za bardzo też niecpeniowi, tak? Jak jest niecpeń, no to już nawet nie zwraca uwagi na mnie, no bo jest starszy pies, starszy kolega.
1: Czy ciężko jest takiego młodego psiaka wyszkolić?
0: No na pewno, no bardzo żywiołowe psy, trzeba się odpowiednio przygotować, literatura przede wszystkim, no żeby wiedzieć, jak postępować po prostu z tym psem w danej sytuacji, tak? Żeby piesek chciał współpracować, żeby ta współpraca była owocna.
1: I jak wygląda jego typowy dzień?
0: No dzisiaj w tym obecnym wieku je, śpi i bawi się, także to jest na zmianę bieganie, jedzenie, spanie i tak w kółko. Także
1: no i trochę przyszłości?
0: A w przyszłości no będzie już częściej jeździł samochodem z nami, w zasadzie będę go woził cały dzień ze sobą, no i w razie potrzeby będzie interweniował.
1: Czemu ta rasa akurat jest odpowiednia na to stanowisko?
0: Bruno jest wyżłem niemieckim krótkowłosym, jest to rasa myśliwska i ze względu na ten instynkt łowiecki po prostu i na inteligencję tych psów są wykorzystywane na lotnisku.
1: Czy szkodzi troszkę?
0: Troszeczkę tak. Noszenie butów czasami. Oduczam go tego powoli, no ale to wiadomo, szczeniak dużo energii musi się wyładować. Sam staram się z tym pieskiem pracować, bo każdy ma swojego pieska, każdy wie, jak chce tam z nim pracować. Piesek też nawiązuje relacje ze swoim opiekunem, także powoli budujemy to wszystko.
2: SK Warszawa News.
3: Zapraszam, Anna Łobocka. Warszawa testuje system alarmowy. Syreny zawyją w 5 dzielnicach: Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu. W trakcie testów zostaną wyemitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Krzysztof Płowecki sprawdził, czego mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy.
4: Wszystkie uruchomienia syren będą miały charakter kontrolny i mają sprawdzić działanie systemu. Ratusz podkreśla, że gdy usłyszymy syreny, nie musimy podejmować żadnych działań. Emitowane w tym czasie sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia. Według mieszkańców Warszawy takie testy są potrzebne, a sam dźwięk syren im nie przeszkadza.
5: Testy są przeprowadzone w wielu miastach i uważam, że syreny powinny działać. Jeżeli musimy je testować co jakiś czas, to jak każdy inny sprzęt, jakby ważne, żeby działały.
6: Grunt to jest dobre poinformowanie mieszkańców o tym, co się dzieje, żeby wiedzieli, że są to testy, a nie sytuacja alarmowa. Jeśli zostaną poinformowani przez media czy przez wszelkiego rodzaju alerty, to nie uważam, żeby był to problem.
7: Myślę, że ludzie nie zwracają na to uwagi, bo są przyzwyczajeni do odgłosów po prostu ulicy, do karetek jeżdżących i nie zwrócą uwagi. Zresztą ja sama również.
8: Powiem tak, ja jestem z Ukrainy, jestem Ukraińcem, więc no, dla mnie to zwykła sytuacja, kiedy testują syreny. Musimy jakieś SMS-y dostawać, nie?
9: Dobry pomysł, dobry, bo się ludzie przyzwyczają do tego, że coś się dzieje, że będą uważać, że po prostu gdyby się coś, nie daj Boże, wydarzyło, tak, no to będą na to przygotowani i to jest dobry pomysł, że trzeba być czujnym, oczywiście, no teraz jest tyle zagrożeń różnego rodzaju, no na całe szczęście, prawda, Warszawa jest jakoś tak chroniona, że nie ma, no ale no, trzeba być zawsze przygotowanym.
10: No tak sceptycznie trochę do tego podchodzę. Może trochę za dużo, jak tak, bo to jakoś tak przez ileś godzin wczoraj słyszałam, między innymi Praga Południe.
11: A umie pani rozpoznać test?
10: Nie potrafię. Bo na razie to tam chyba raz, czy to było tak, że tam jakoś 3 długie, 3 krótkie, potem jakoś tak to...
4: Istnieją 2 główne rodzaje sygnałów przekazywanych za pomocą syren. To ogłoszenie alarmu oraz odwołanie alarmu.
12: O ćwiczeniach dowiemy się z mediów, bo zawsze są zapowiedziane, więc należy śledzić komunikaty. Myślę, że wiarygodnymi komunikatami to jest m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i ich profil na Facebooku, więc te kanały polecam, bo sam z nich korzystam. A jeżeli chodzi o sygnały, to samego sygnału już nie rozpoznamy, czy jest testowy, czy informuje nas o zagrożeniu, ale jeżeli będziemy śledzić, to będziemy wiedzieli tak naprawdę, czy należy reagować, czy nie. I teraz, żeby wiedzieć, kiedy się to zaczyna, a kiedy się odwołuje, no to trzeba wiedzieć, że to są 2 różne sygnały. Więc sygnał informujący o zagrożeniu to jest sygnał modulowany. Modulowany to znaczy, że ta częstotliwość dźwięku będzie rosła i opadała, ale nie do zera, tylko ponownie rosła. Czyli jakbyśmy rysowali natężenie tego dźwięku w czasie, byłaby to sinusoida, czyli taki wężyk. I to trwa 3 minuty. Jeżeli taki sygnał usłyszymy, to wtedy musimy szukać komunikatów, czego dotyczy informacja o tym zagrożeniu. bo może być to zagrożenie powodzią, może być to zagrożenie burzą, a może być to związane z sytuacją na naszym niebie, czyli między innymi jakimiś zbliżającymi się obiektami. Sygnał do odwołania to jest również 3-minutowy, ale ciągły, czyli tutaj natężenie dźwięku przez te 3 minuty jest takie same, jednostajne, więc jest to ten sam dźwięk, tylko trwa 3 minuty. W Warszawie z niczym innym tego pomylić nie powinniśmy. Na mniejszych powiatach, gdzie są ochotnicze straże pożarne i korzystają jeszcze niektóre z syren alarmowych dla druhów, czyli dla tych strażaków, którzy jak usłyszą taki sygnał, to biegną do remizy, żeby wsiąść do samochodu pożarniczego i udać się na miejsce zdarzenia, to tam również jest 3-minutowy sygnał modulowany, ale on schodzi do zera. Czyli jest taki moment ciszy przy każdym schodzeniu tego dźwięku, który świadczy o tym, że nie jest to sygnał ochrony ludności i ochrony cywilnej, obrony ludności i ochrony cywilnej, tylko sygnał dla druhów ochotniczych straży pożarnych, mówiący o tym, żeby wstawili się w najbliższej jednostce.
4: Tłumaczy brygadier Artur Laudy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy. Podczas testów syren mieszkańcy usłyszą sygnały dźwiękowe i mogą też usłyszeć komunikaty głosowe.
3: Syreny będą sprawdzane w godzinach 10-16. Testy ruszą w czwartek i potrwają do 18 września. Sportowe święto w Warszawie już 20 września odbędzie się Narodowy Dzień Sportu. Na błoniach PGE Narodowego będzie można spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach. Na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym treningi i spotkania ze sportowcami. O szczegółach wydarzenia nasza reporterka Małgorzata Zawada rozmawiała z Oliwią Kujawą z Fundacji Zwalcz Nudę.
6: Zbliża się święto sportu, będzie się dużo działo, co takiego nas czeka. Cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów, dni otwartych. Wszystko to 20 września, a wielki finał na błoniach PGE Narodowego. Narodowy Dzień Sportu razem ze Strefą Warszawskich Dni Rodzinnych. Wielka impreza rodzinna, ponad 100 wystawców już 20 września na błoniach PGE Narodowego.
13: W kraju będą się w mniejszych rejonach też działy różne rzeczy?
6: Tak, w ramach Narodowego Dnia Sportu, nawet w najmniejszych miejscowościach, będą odbywać się różne darmowe wydarzenia sportowe, na przykład, nie wiem, treningi biegowe, dni otwarte w klubach karate, różne otwarte treningi w salach fitnessowych z trenerami, także właściwie każda dyscyplina jest zaopiekowana przez nas. Trzeba tylko wejść na stronę Narodowy Dzień Sportu, wyszukać swoją miejscowość i zobaczyć, jakie są treningi przygotowane dla Państwa.
13: A tutaj w Warszawie ten finał, kiedy on dokładnie będzie?
6: 20 września na błoniach PGE Narodowego od godziny 11 do 18 zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic. Program jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty. Mamy prawie 30 związków sportowych, które się będą wystawiać na tym wydarzeniu. Będzie można spróbować treningów w dyscyplinach drużynowych typu piłka ręczna, piłka nożna, indywidualnych. Będzie lekkoatletyka, miasteczko lekkoatletyczne. Będzie skocznia narciarska i będzie można zamienić się w Kamila Stocha albo Małysza, albo innych zawodników i będzie można skoczyć sobie ze skoczni narciarskiej. Treningi w bardziej popularnych dyscyplinach, mniej popularnych, plus do tego, tak jak powiedziałam, strefa rodzinna, warszawskich dni rodzinnych, gdzie będą różne warsztaty edukacyjne, rekreacyjne. No aż trudno mi wszystkie te atrakcje wymienić, bo naprawdę bardzo bogaty program. Oczywiście również na stronie Narodowego Dnia Sportu w zakładce wydarzenia. Tam mamy cały program pikniku wypisany.
13: A kogo będziemy mogli spotkać?
6: Na pikniku będziemy mogli spotkać wybitnych medalistów, sportowców, zawodników. Być może ktoś spotka swojego idola albo trenera, z którym chciałby trenować. Także kto konkretnie, to zapraszam na piknik. Nie będę zdradzała wszystkich tajemnic. Zostawmy to sobie na deser, a wszystkich zapraszam do przyjścia na piknik i zmierzenia się w różnych dyscyplinach sportowych.
13: To zapytam tak jeszcze ogólnie o ideę całego wydarzenia. Czy faktycznie zainteresowanie jest duże? Czy jest to skuteczne i czy zachęca ludzi do sportu?
6: Nasz piknik się cieszy bardzo dużą popularnością. No w ubiegłym roku niestety pogoda nam spłatała figla, a mimo wszystko przyszło bardzo dużo osób. No a w tym roku już mamy pogodę zamówioną, więc spodziewamy się bardzo dobrej frekwencji, bardzo dobrej aury. Nasi wystawcy również dopisali, bo mamy bardzo dużo, tak jak powiedziałam, ponad 100 wystawców, w tym właśnie 30 związków
14: klubów i organizacji sportowych, które po prostu zapełniają nam cały dzień. Myślę, że nawet od 11 do 18 spokojnie można tam dzień spędzić. Będą też food trucki w razie czego, więc przekąsić też coś można pomiędzy zabawami i treningami. Wstęp jest totalnie bezpłatny, darmowy. Można przyjść po prostu z ulicy z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi albo samemu i spróbować swoich sił w naszych dyscyplinach.
3: Nowe drogi rowerowe i parking w Międzylesiu. Województwo mazowieckie otrzyma wsparcie z funduszy Unii Europejskiej na budowę nowych tras rowerowych oraz parkingu Parkuj i Jedź w Międzylesiu. Umowy na realizację inwestycji podpisano w Urzędzie Marszałkowskim. Na miejscu była nasza reporterka Małgorzata Zawada.
15: Nowe trasy rowerowe mają połączyć się z istniejącą już siecią, a parking w Międzylesiu ma ułatwić kierowcom pozostawienie samochodu i dalszą podróż transportem publicznym. O szczegółach inwestycji mówił nam marszałek województwa Adam Struzik.
16: W ramach mobilności miejskiej w mieście stołecznym Warszawa podpisaliśmy tutaj dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy uzupełnienia szeregu odcinków tras rowerowych w obrębie Warszawy, ponad 11 km, o przebudowy różnych elementów tych ciągów pieszo-rowerowych. Tutaj jest naprawdę znacząca kwota wsparcia, ponad 27 milionów złotych z Unii Europejskiej. No a drugi projekt to budowa parkingu Parku i Jedź w Międzylesiu. Tutaj ten wymiar tej inwestycji jest nieco mniejszy, ale również dofinansowanie z Unii Europejskiej ponad 5,5 miliona, więc myślę, że one poprawiają możliwość komunikowania się, korzystania z rowerów, ale też pozostawienia samochodów w pewnych miejscach i podróżowania dalej na przykład rowerem lub dojeżdżania do stacji kolejowych do tego, żeby można było później korzystać z transportu publicznego kolejowego. To jest w ogóle jeden z ważnych elementów ograniczenia emisyjności gazów cieplarnianych, gazów pochodzących z samochodów w tej przestrzeni wielkomiejskiej. W Warszawie jest już około 800 km tych dróg rowerowych i to jest stały rozwój. Ja się bardzo z tego cieszę. Przybywa zieleni, przybywa właśnie ścieżek pieszo-rowerowych. To już jest kolejny 7 etap budowy tych parkingów Parku i Jedź, więc generalnie to Warszawa dzisiaj jawi się jako z takich miast europejskich, w których ten proces jest bardzo zaawansowany i to jest coraz bardziej przyjazne miasto.
15: Nowe ścieżki rowerowe mają mieć łącznie ponad 11 km, tak mówi Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta stołecznego Warszawy.
17: Dla nas budowa ścieżek rowerowych jest jednym z najważniejszych projektów, jakie realizujemy z pieniędzy europejskich, ale nie tylko. W mieście stawiamy bardzo mocno na tę formę. No i dzisiaj trzeba powiedzieć, że Warszawa między innymi dzięki projektom europejskim ma jedną z najlepszych sieci dróg rowerowych w Europie i na świecie. To jest czwarty etap budowy ścieżek rowerowych, jaki robimy w ostatnich dwóch perspektywach unijnych. Tym razem mówimy o 18 odcinkach. To są z reguły krótkie odcinki, ale ich zaletą jest to, że one uzupełniają istniejącą sieć. To są czasami bardzo istotne kawałki, których dzisiaj brakuje albo które są w niskim standardzie. Czyli na przykład tutaj w tym projekcie mamy czy to przebudowę ulicy Marszałkowskiej i dołożenie 300 metrów między ulicą Królewską a Świętokrzyską. Mamy na przykład przejście przez plac Wilsona, przez Żoliborz, ale mam też dzielnicowe inwestycje, takie jak na ulicy Światowida czy Gandhi. Likwidujemy też teleporty w kilku miejscach, więc jakby to wszystko razem powoduje, że ta sieć z każdym takim projektem jest coraz bardziej kompleksowa i coraz wygodniejsza do poruszania. I tak jak powiedziałem, to co nas szczególnie cieszy i to też widzimy po głosach, jakie do nas docierają, czy od mieszkańców, czy od ludzi, którzy się do Warszawy przeprowadzają albo Warszawę odwiedzają, to jest to, że rzeczywiście te drogi rowerowe są w bardzo wysokim standardzie i one są często elementem, który jest podkreślany jako jeden z głównych plusów Warszawy.
15: Parking P plus R w Międzylesiu to już 7 etap budowy tego typu obiektów na Mazowszu.
17: Teraz mówimy o projekcie w Międzylesiu, czyli przy przebudowywanej linii kolejowej z Warszawy do Otwocka, czyli tej dużej inwestycji elementu modernizacji linii z Warszawy do Lublina. To jest bardzo ważny projekt dla dzielnicy Wawer, dlatego że tam też kilka parkingów w związku z dobudowaniem dwóch torów kolejowych będzie likwidowanych, czy jest likwidowanych, więc to nam pomoże trochę zagospodarować potrzebę, jaką jest parkowanie wzdłuż węzłów czy wzdłuż stacji kolejowych. To, co też na sam koniec warto powiedzieć, to jest to, że to są projekty metropolitalne, czyli realizowane w formule współpracy metropolitalnej z ZIP. I to nie tylko Warszawa dostaje dofinansowanie tych projektów, ale także inne samorządy metropolii, chociażby w tych konkursach czy Piaseczno, czy Grodzic dostawały też pieniądze. To jest dobra wiadomość, dlatego że zależy na tym, tak jak żeby miasto nie było tylko skupione w centrum, ale miało też funkcję blisko mieszkańca w dzielnicach. Bardzo ważne, żeby w kontekście metropolii, czy to większe gminy, takie właśnie jak wspomniane przeze mnie Piaseczno, miasteczko, czy grodzisk, czy też mniejsze miały po prostu dobrą infrastrukturę, bo im więcej rzeczy mieszkańcy mogą, większej ilości usług mogą korzystać bliżej domu, tym jest mniejsza presja na mobilność i tym wygodniejsze jest życie. To jest duży pakiet, tak jak powiedziałem, 18 bodajże inwestycji. Część jest z nich zakończonych, część jest w trakcie, a część dopiero przygotowujemy, więc to pewnie jeszcze kwestia z roku, dwóch, kiedy realnie uda się cały projekt zakończyć. Natomiast, no tak jak powiedziałem, to jest zbiór wielu ścieżek rowerowych, więc z części już można dzisiaj korzystać. Parking w Międzylesiu jest dla mniej więcej 140 samochodów, w tym 8 miejsc jest dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zawsze przewidujemy też infrastrukturę dla rowerów, czyli jakby promujemy taki model, w którym głównym środkiem transportu do centrum ma być kolej, natomiast rzeczywiście ta ostatnia mila może być czy to transportem publicznym, czy samochodem indywidualnym, czy rowerem. Wtedy jest możliwość pozostawienia swojego środka pojazdu na parkingu.
15: Łącznie na nowe inwestycje Unia Europejska przekazała 32,5 miliona złotych.
3: Budowniczowie metra zapraszają na stację Lazurowa. Będzie można do niej wejść w sobotę w godzinach 11:15. Chętni do zobaczenia przyszłej stacji będą wpuszczeni w grupach. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy, ale trzeba mieć odpowiedni strój. Długie spodnie, a także obuwie z płaską, twardą podeszwą. Na miejscu uczestnicy otrzymają kaski i kamizelki odblaskowe, których noszenie jest obowiązkowe. Z uwagi na bezpieczeństwo i warunki techniczne, teren budowy nie jest przystosowany do poruszania się osób z ograniczoną mobilnością. Na Bemowie powstanie, przypomnę, ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, Chrzanów przy skrzyżowaniu Rajskiego i Szeligowskiej oraz Karolin. Budowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku.
2: SK Warszawa News.
3: Zapraszam, Anna Łobocka. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie bloku na Stołecznym Ursynowie. Chodzi o budynek przy ulicy Hirschfelda, w którym od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Śledztwo dotyczy zaniechania prac naprawczych i ewakuacji lokatorów, co z kolei doprowadziło do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Sprawie przyjrzał się Krzysztof Płowecki.
4: To, że blok przy ulicy Hirschfelda jest w złym stanie, było wiadomo już od 2009 roku. Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadził już kilka kontroli, w ramach których nakazał m.in. wygrodzenie terenu, zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z informacją o zakazie użytkowania bloku do czasu wykonania zleconych napraw. W lipcu tego roku inspektorat dodatkowo zadecydował o konieczności ewakuacji budynku. Po zawiadomieniu jednego z członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Imielin, która zarządza budynkiem, prokuratura wszczęła śledztwo. O szczegółach mówi prokurator Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
18: 7 września tego roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów w Warszawie po przeprowadzeniu czynności sprawdzających wszczęła śledztwo w sprawie zaniechania podjęcia w 2026 roku koniecznych prac naprawczych oraz ewakuacji wszystkich mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ulicy Hirschfelda 2. Chodzi tutaj o warszawski Imielin. Te ewakuacje były zarządzone zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Stołecznego Warszawy. W wyniku tego zaniechania doszło do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zaistnienia zdarzenia, które zagrażało życiu, zdrowiu wielu osób mieniu wielkich rozmiarów, w postaci możliwości zawalenia się budowli budynku wielorodzinnego przy Hirschfelda. Czyn taki z artykułu 164 paragraf 1 kodeksu karnego oraz 163 paragraf 1 punkt 2 kodeksu karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 8 lat. W toku tego postępowania już na tym etapie zgromadzono materiały w postaci dokumentacji postępowania administracyjnego prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, dokumentację Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Imielin. Przyjęto protokolarnie również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa od członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z tych dotychczasowych informacji, które już posiadamy, wynika, że pierwsze wzmianki od mieszkańców, że w bloku pojawiają się problemy techniczne, że ściany zaczynają pękać, pojawiły się już w roku 2009. Mieszkańcy bloku mieli nie być informowani o sytuacji, nie otrzymywali ekspertyz, które miały być wykonywane już około roku 2015. I z tych ekspertyz miało wynikać, że istnieje konieczność wykonania konkretnych robót budowlanych, które nie zostały w kolejnych latach przeprowadzone. Spółdzielnia, mając od lat wiedzę na temat potrzebnych do wykonywania robót, podjąć się miała wyłącznie minimalnych działań poprzez wstawienie podpór, na przykład pionowych albo poziomych, co i tak zostało uznane przez inspektora nadzoru budowlanego jako jeszcze bardziej pogarszający stan tego budynku. Natomiast było na pewno niezbyt kosztowne. Postępowanie jest na dość wstępnym etapie. W trybie artykułu 131 będą informowani wszyscy pokrzywdzeni o podejmowanych decyzjach w tej sprawie. Mówimy tu o wielu pokrzywdzonych potencjalnych, bo w budynku tym mieszka 44 rodziny. Dodatkowo prokurator podjął decyzję o przystąpieniu do prowadzonego przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w Warszawie postępowania administracyjnego jako uczestnik na prawach strony. W ramach działań podejmowanych w trybie postępowania administracyjnego dwukrotnie zostały przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Warszawie wydane decyzje administracyjne, które skutecznie zostały zaskarżone przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej. To świadczy o tym, że cała ta sprawa nie tylko pod względem faktycznym, ale i pod względem prawnym jest bardzo skomplikowana. Dlatego już na tym etapie wejście na prawach strony do postępowania administracyjnego i czynne uczestniczenie przez prokuratora jest bardzo istotne, bo skróci to nam na pewno również dalsze procedowanie karnoprawne. Na pewno sprawa jest bardzo trudna pod względem faktycznym, pod względem prawnym i tu rzeczywiście będziemy się wspomagali na późniejszym etapie pomocą biegłych z zakresu budownictwa. Natomiast dobrze by było, gdyby decyzje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jeśli będą miały w najbliższym czasie zapaść, a będą musiały zapaść, bo planowane są ponowne oględziny tej nieruchomości przez organ administracyjny, czyli powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, z udziałem biegłych, to będą na pewno odbywały się raczej w obecności prokuratora i ewentualnie powołanego przez prokuratora dodatkowego biegłego, który będzie później, na późniejszym etapie, również brał udział w ramach postępowania karnego. Dlatego tutaj ten stan, jaki zaistniał na tym etapie, wskazuje, że konieczne jest dwutorowe działanie prokuratora, zarówno pod względem karnoprawnym, jak i pod względem administracyjno-prawnym, jako strażnik praworządności. Na tym etapie skupiamy się na pracy na dokumentach. Istnieje konieczność zgromadzenia dodatkowych dokumentów, między innymi tych, które zostały wskazane przez świadka, który był do tej pory przesłuchany. Na pewno przesłuchania określonych świadków, potraktowanie ich jako pokrzywdzonych jest też dość istotne w ramach postępowania, natomiast stan faktyczny jest skomplikowany, stan prawny jest bardzo skomplikowany i dlatego konieczne jest w pierwszej kolejności bazowanie na dokumentacji i analizowanie tej dokumentacji, która wskazuje, że problematyka jest bardzo poważna i skutkuje poważnymi konsekwencjami przede wszystkim dla mieszkańców, bo jeśli mówimy o 44 rodzinach, które w pierwotnych decyzjach administracyjnych miały się wyprowadzić i znaleźć sobie inne miejsce zamieszkania, a w dużej mierze są to osoby starsze, w dużej mierze są to osoby z małymi dziećmi, to zaczyna się robić tu bardzo poważny problem społeczny i chcemy jak najszybciej pomóc go rozwiązać jako prokuratura.
3: Wisłostrada wraca do pełnej przepustowości. Ruch odbywa się na trzech pasach w obu kierunkach. Drobne prace porządkowe są jeszcze prowadzone na środkowym pasie, ale nie powinny wpływać na ruch. Po zakończeniu remontu kierowcy mogą już korzystać z całej trasy, mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
19: Likwidacja tych wszystkich właśnie przewiązek, zawrotek, uzupełnianie barier w pasie środkowym była przewidziana na pierwsze 3 dni tego tygodnia.
3: Jesienią zaplanowano jeszcze drobne prace na odcinku bielańskim. Nieprzyjemny zapach, do którego nikt nie chce się przyznać. Od czerwca do ratusza na Bielanach wpłynęło ponad 1500 skarg na pojawiający się w dzielnicy odór.
20: Bardzo śmierdzi kwasem, jakimiś innymi świństwami. Najczęściej wieczorem i w nocy.
21: Czasami odczuwam, tam jest ta oczyszczalnia, prawda? I tutaj też schuty czasami się odczuwa.
22: Jak można by opisać te zapachy?
21: Chemiczne, no i takie nieprzyjemne, typowe jak ze śmietnika.
23: Panie, tutaj nie ma żadnych odorów. Nie ma tutaj żadnych odorów.
3: Władze dzielnicy Bielany tłumaczą, że nie mają żadnego pola do działania ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które regulowałyby kwestie nieprzyjemnych zapachów, mówi Marcin Włodarczyk, radny dzielnicy.
0: Brakuje rozwiązań prawnych, legislacyjnych, przepisów, które regulowałyby pewne rzeczy. Oczywiście opieramy się tutaj na przepisach Unii Europejskiej, prawda? Myślę, że na chwilę obecną ilu jest znawców tematu, tyle mamy głosów, prawda, w tej sprawie. A dlaczego te przepisy nie wchodzą w życie, że tak powiem, w naszych przepisach krajowych, to już pytanie do polityków, tak?
3: Władze dzielnicy planują przeznaczyć blisko 60 tysięcy złotych na rozbudowę sieci czujników, które mają pomóc ustalić, gdzie i kiedy pojawia się problem. Gra w kręgle tramwajem i precyzyjne zatrzymanie taboru to niektóre z dyscyplin, które odbędą się w ramach europejskich mistrzostw motorniczych. Motorniczy zmierzą się w kilku kategoriach, które sprawdzą m.in. precyzję prowadzenia tramwaju. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
4: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych po raz pierwszy odbędą się w Polsce. W Warszawie rywalizować będzie 26 dwuosobowych drużyn z całej Europy, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
1: Mistrzostwa Motorniczych będą się odbywały w ramach Dni Transportu Publicznego, które są zaplanowane w sobotę 19 września. Same Dni Transportu Publicznego będą się odbywały na Placu Centralnym, natomiast Mistrzostwa Motorniczych na torowisku tramwajowym na ulicy Marszałkowskiej. Drużyny zmierzą się w 6 różnych dyscyplinach. Oprócz tego oczywiście będzie się liczył czas i to wszystko będzie potem sumowane i na tej podstawie zostanie wskazany zwycięzca, czyli najlepsza drużyna motorniczych. W sumie udział w mistrzostwach weźmie 26 drużyn z różnych miast europejskich. W tym jest jedna drużyna bardzo europejska z Melbourne w Australii. Wiadomo, Australia bardzo kulturowo bliska Europy, więc tutaj też wyjątkowo w tym roku wezmą w tych europejskich mistrzostwach udział. Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski, który wygrał ogólnopolskie mistrzostwa motorniczy, które się odbywały w Poznaniu. Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem. Mamy duże kręgle ustawione na torze. Właśnie motorniczy musi uderzyć w bilę i ta bila właśnie musi powalić jak największą liczbę kręgli. Będą też takie bardziej wymagające precyzji zadania, jak na przykład zatrzymywanie się w określonym miejscu, żeby otworzyć drzwi w określonym miejscu i takie dyscypliny, które pokazują kunszt czy pewną precyzję wymaganą w codziennej pracy motorniczego, oczywiście w takim bardziej zabawowym świetle, ale chodzi o to właśnie, żeby pokazać, z jakimi wyzwaniami motorniczowie się mierzą na co dzień, jak ważna jest właśnie precyzja w codziennej pracy.
4: Reprezentacja Warszawy została wyłoniona w ramach międzyzakładowych mistrzostw motorniczych.
1: Mamy w sumie 5 zajezdni tramwajowych, więc były ekipy z różnych zajezdni i przed wakacjami na terenie zajezdni Annopol, naszej najnowszej zajezdni, ekipy z różnych zajezdni się mierzyły z tymi naszymi wewnętrznymi mistrzostwami i na tej podstawie wybraliśmy dwójkę motorniczych. Są to motorniczowie z zajezdni Żoliborz. Okazali się najlepsi, najwięcej punktów zdobyli. To właśnie oni będą reprezentować Warszawę i Polskę na mistrzostwach motorniczych.
4: Zawodnicy będą korzystali z taborów tramwajów warszawskich i dlatego przewidziano też dodatkowy czas na przygotowanie dla przyjezdnych.
1: Dla zawodników przygotujemy 2 tramwaje. Będzie to Hyundai i Swing. Oczywiście motorniczowie z innych miast nie mają okazji na co dzień jeździć tymi tramwajami, dlatego też w piątek w przededniu zawodów przewidzieliśmy cały dzień treningowy na jednej z naszych zajezdni i motorniczowie z innych miast będą mogli trenować na tych naszych tramwajach, na tych tramwajach, które konkretnie będą brały udział w zawodach, tak żeby zapoznać się ze specyfiką pracy w tego typu pojazdach oraz też z konkurencjami, bo wiem jeszcze, nie wszystkie konkurencje zostały uczestnikom ujawnione, więc to nie jest tak, że mogli trenować przez miesiące, znając dokładny przebieg mistrzostw, tylko to dopiero przed zawodami zostanie ujawnione i właśnie w piątek wszyscy będą mogli swoich sił się po prostu przygotować do tych sobotnich zawodów u nas.
4: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych w Warszawie będą odbywały się w ramach Dni Transportu Publicznego.
1: Będzie wystawa zabytkowego taboru tramwajowego, będą zabytkowe autobusy, wszystkie miejskie spółki transportowe, czyli autobusy, metro, SKMK też będą się wystawiały na placu centralnym, zarząd transportu miejskiego, więc tych atrakcji będzie dużo przez cały dzień, więc zapraszamy serdecznie w sobotę 19 września o godzinie 10 otwieramy mistrzostwa, będzie prezentacja drużyn z oficjalnym przemarszem, od 11 pierwsze konkurencje i o 17 nagrodzenie zwycięzców tych mistrzostw oraz, co ważne, przekazanie pałeczki organizatora europejskich mistrzostw kolejnemu miastu europejskiemu. Gościmy mistrzostwa, Europejskie Mistrzostwa Motorniczych tramem nie bez powodu w tym roku w Warszawie. Dokładnie w tym roku obchodzimy 160 lat tramwajów w stolicy Polski i w ramach obchodów tego zacnego jubileuszu zdecydowaliśmy się właśnie zostać gospodarzem tej już uznanej 12 edycji międzynarodowych zawodów. Również po to, żeby też promować komunikację miejską, no i też pokazywać no, wyzwania, z jakimi się mierzę motorniczowie na co dzień, no i zachęcać do pracy też na stanowisku motorniczego, więc wszystkich fanów komunikacji, ale też sportowych emocji zapraszamy do kibicowania oraz korzystania ze wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy w ramach Dni Transportu Publicznego.
4: A najlepsi motorniczowie mogą liczyć na nagrody.
1: Prestiż i chwała. Ale oczywiście jakieś będą statuetki i nagrody też, więc tutaj, ale to jeszcze niespodzianka.
2: SK Warszawa News.
5: Agata Chruściak, zapraszam. Nowe fotoradary staną na ulicach Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich poinformował o ogłoszeniu przetargu na montaż urządzeń w 6 lokalizacjach. Te zostaną zdemontowane z mostu Poniatowskiego oraz z rejonu tunelu Wisłostrady, gdzie powstają odcinkowe pomiary prędkości. Więcej szczegółów w materiale naszego reportera Krzysztofa Płoweckiego.
4: Drogowcy przeprowadzili pomiary i analizy, w których miejscach powinny stanąć fotoradary. Wynika z nich, że na przykład Aleją Solidarności w pobliżu ulicy Szwedzkiej kierowcy potrafią jechać nawet 156 km na godzinę. To ponad 2,5 razy więcej niż dozwolona tam prędkość. Z kolei Aleją Wilanowską między ulicą Potoki a Doliną Służewiecką 15% kierowców jeździ z prędkością powyżej 80 km na godzinę, podczas gdy dozwolone jest tam 50 km na godzinę. Dlatego Zarząd Dróg Miejskich zdecydował się przenieść fotoradary z mostu Poniatowskiego i Wisłostrady w inne lokalizacje.
7: Tunel Wisłostrady i most Poniatowskiego niedługo wzbogacą się o odcinkowe pomiary prędkości, co oznacza, że fotoradary, które pilnują tam bezpieczeństwa, będzie można wykorzystać z powodzeniem w innych miejscach Warszawy. Porozumieliśmy się z Generalnym Inspektoratem Transportu Drogowego w tej sprawie i rozpisaliśmy właśnie przetarg na prace polegające na przemontowaniu 6 takich fotoradarów w nowe lokalizacje. Dogadane z GITD miejsca to Aleja Wilanowska między ulicą Potoki a Dolinką Służewiecką, Aleja Solidarności przy ulicy Szwedzkiej, Aleja Niepodległości przy Woronicza, Wójcickiego między Pasterską a ulicą Janki, wschodni przyczółek Mostu Gdańskiego i Aleja Armii Ludowej przy przystankach Rozbrat. W tych miejscach stanie fotoradar z okolic ulicy Karowej przy tunelu Wisłostrady i 5 urządzeń z mostu Poniatowskiego. Wiemy, że 6 fotoradar z mostu Poniatowskiego został już na początku roku przeniesiony na ulicę Grochowską. Wszystkie te wymienione przeze mnie lokalizacje to są miejsca, gdzie statystyki policyjne i analizy prędkości wskazują, że są tam potrzebne. Na oferty od wykonawców czekamy do 1 października. Celujemy w to, żeby wybrany wykonawca przystawił urządzenia do końca roku.
4: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Fotoradar wrócił także w Aleje Jerozolimskie 239. To urządzenie było nazywane najbardziej dochodowym w Warszawie. W niespełna miesiąc od uruchomienia fotoradar zrobił kierowcom, którzy przekraczali tam dopuszczalną prędkość, prawie 8 tysięcy zdjęć. Fotoradar był już kilkukrotnie niszczony.
8: To fotoradar, który skutecznie dyscyplinował kierujących do jazdy z dozwoloną prędkością i wrócił po ponad 3-miesięcznej przerwie po naprawie, której po uszkodzeniu przez niestety nieustalonego sprawcę. Koszty naprawy sięgnęły kilkudziesięciu tysięcy złotych. No, oczywiście wszystko pokryła firma ubezpieczeniowa, ponieważ każdy fotoradar jest co do zasady ubezpieczony.
4: Mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. I chociaż liczba zrobionych przez fotoradar zdjęć jest imponująca, to większość kierowców w tamtym miejscu jeździ z dozwoloną prędkością.
8: Średnio ten fotoradar rejestrował około 60 naruszeń na dobę, aczkolwiek analizując liczbę rejestrowanych przez fotoradar naruszeń, musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim natężenie ruchu. To im to natężenie ruchu jest większe, tym więcej rejestrowanych naruszeń, ale zdecydowana większość kierujących, sięgająca 95-7%, jedzie w miejscach objętych nadzorem fotoradarów z dozwoloną prędkością.
4: Opinie na temat tych zmian zapytałem warszawskich kierowców.
9: Tych radarów to jest ustawione, jak wie pan, niedługo będziemy jechać po 20-30 na godzinę po prostu i korki się będą robić większe, tak? A pomiar to pomiar, a nie te radary poustawiane na przykład na Poniatowskim, tak? Czyli lepszy ten pomiar raczej niż te radary, tak? Co 20-30 metrów ustawiamy. No.
11: Ale zależy do jakiej prędkości ten fotoradar ma służyć.
4: No na tak w mieście na przykład do 50.
11: Do 50 to zaniżona jest, proszę pana, prędkość. Bardzo. Samochody są nowoczesne, hamulce są nowoczesne, także bezpieczeństwo pieszego też jest zapewnione. To 50 to jest bardzo niska. Na jakim biegu pan będzie jeździł 50 na godzinę? To pan zniszczy samochód zaraz.
4: W mieście pojawi się 6 nowych fotoradarów i czy to dobrze, że tak się stanie?
22: Myślę, że tak. Dlatego, że dużo ludzi jeździ niebezpiecznie i myślę, że jest dużo wypadków. Dużo ludzi przekracza prędkość i myślę, że trochę to uspokoi co po niektórych.
4: Lepiej fotoradar, czy taki odcinkowy pomiar prędkości?
22: Jednak odcinkowy myślę, bo on dłuższy czas bezpieczeństwa.
4: Fotoradary zostaną zamontowane w Warszawie do końca tego roku, a na moście Poniatowskiego i w rejonie tuneli Wisłostrady pod Powiślem powstanie odcinkowy pomiar prędkości.
2: SK Warszawa.
5: FAST i alkohol w ciąży. Warszawa włącza się w kampanię. FAST to zaburzenia, które mogą pojawić się u dziecka w wyniku spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Temat dotyczy jednak nie tylko przyszłych mam, ale szerszego problemu z alkoholem. Wpływ na dziecko ma nie tylko kobieta w ciąży, ale także jej otoczenie. Jak na kampanię o FAST i problem z alkoholem reaguje Warszawa? O tym Małgorzata Zawada.
24: Według badań Instytutu Matki i Dziecka alkohol, w którym w momencie ciąży spożywało ponad 50% kobiet. Nie muszą być uzależnione, a przyjęta przez nie dawka alkoholu nie musi być duża. Skutki działania na płód są nieodwracalne. Jak mówi zastępczyni prezydenta Warszawy Izabela Marcewicz-Jędrysik, mieszkańców trzeba edukować i uświadamiać.
25: Kluczem do sukcesu jest edukacja. Informacja o tym, że podczas badania przeprowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka na populacji kobiet, które były w ciąży, czy też były po urodzeniu dziecka, czyli były już matkami. 50% się okazało, że podczas ciąży spożywały alkohol, no to rzeczywiście te dane porażają. Natomiast ja myślę, że do tych wyborów, czyli moment podjęcia decyzji, takiej indywidualnej decyzji, czy sięgnąć po ten kieliszek, czy lampkę, czy szklankę, nie wiem, po coś, co zawiera w sobie alkohol, tak naprawdę jest uwarunkowana świadomością tego, czym to skutkuje. Ja zdaję sobie sprawę, że istnieje wśród społeczeństwa pewien odsetek osób, które mają pełną świadomość, że alkohol co do zasady jest substancją szkodliwą. I szkodliwą nie tylko w krótkim okresie czasu, ale przede wszystkim w skutkach długofalowych. Jakby jest taki odsetek osób, które mimo tej świadomości po prostu się decydują z rozmaitych pewnie powodów. Natomiast zastanawiające jest to, że jest pewna grupa osób, która też zupełnie nie ma świadomości i po prostu sięga. I myślę, że edukacja, dobra forma tej edukacji, przemyślana, miałaby szansę i mogłaby trafić zarówno do jednej grupy, jak i do drugiej grupy osób. I myślę, że ta formuła edukacji właśnie powinna być dostosowana do rozmaitych grup odbiorców i pod względem statusu społecznego, bo to też ma niestety znaczenie, jeśli idzie o to zjawisko spożywania alkoholu w ciąży, ale też względem grup wiekowych, względem miejsca zamieszkania, czyli no, trzeba podejść tak typowo socjologicznie do tematu i po prostu skroić na miarę rozmaite programy edukacyjne. Jak wspomniałam podczas debaty na konferencji, że no, w mojej ocenie ta edukacja jest kluczowa, bo ona ma szansę przeciwdziałać no, degradacji zdrowotnej i degradacji życia młodych ludzi. Drugi obszar, który był też i zagadnienie poruszane podczas konferencji, to umiejętność, czy też zdolność do wczesnej identyfikacji. Była o tym mowa, że należałoby wzmocnić kompetencje wychowawców w przedszkolach, w żłobkach, nauczycieli w szkołach, do tego, aby no, mieli pewną wyostrzoną czujność na czasem nieswoiste symptomy u dziecka, które mogą świadczyć o tym, że no, reprezentuje zespół FSAD albo FAS. Ja dzisiaj reprezentując samorząd warszawski. Jeśli połączymy siły, jeśli połączymy potencjały, nasze możliwości, jeśli idzie o sprawczość, o to, aby komunikaty, programy, edukacja trafiły do rozmaitych gremiów. Jeśli te siły połączymy, a wydaje się, że tak jest, bo jakby te zalążki współpracy już są naprawdę, może nawet zalążki to mało powiedziane, ale ta współpraca, ona się rozwija. O tak, z każdym rokiem się rozwija i naprawdę daje szansę na stworzenie takiej odpowiedzialnej strategii przeciwdziałania zjawisku FAS.
24: W październiku ma odbyć się specjalna konferencja o FASD na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
25: W październiku odbędzie się takie wyjątkowe wydarzenie. To będzie bardzo duże wydarzenie i niezwykle ważne, ponieważ interdyscyplinarne właśnie, skupiające reprezentantów i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale też środowiska właśnie pomocy społecznej, również fundacji, która była głównym gospodarzem w konferencji. Więc jest szansa jakby połączyć te rozmaite perspektywy na ten sam problem zdrowotny. W tej chwili mamy do czynienia z takim powszechnym zjawiskiem, które przejawia się w tym, że ten alkohol jest elementem codziennego życia i niezależnie od grup wiekowych. I myślę, że ta granica wiekowa niestety się obniża. Oczywiście pewien styl życia, alkohol jest wpleciony, on towarzyszy i rozrywce, ale i w chwilach radości i smutku, ale marzy mi się bardzo, żeby wytworzyć pewną modę, pewien trend na niepicie. Tak, aby abstynencja była powodem do dumy również wśród młodych pokoleń.
24: W listopadzie zeszłego roku na terenie Śródmieścia i Pragi Południe wprowadzono nocną prohibicję. Program pilotażowy okazał się na tyle skuteczny, że od 1 czerwca tego roku prohibicja obowiązuje na terenie całej Warszawy.
25: Ta zmiana w postaci wprowadzonej prohibicji, ona na początki miała dosyć burzliwe, bo rzeczywiście byliśmy świadkami oporu no, społecznego, ale okazuje się, że ten opór trwał przez bardzo krótki czas. W tej chwili jest to standard w całym mieście i no ja nie wiem, z własnej perspektywy nie widzę, nie słyszę, żeby to wzbudzało jakieś emocje. Rezultaty wprowadzenia prohibicji od godziny 22, no rzeczywiście dają naprawdę znakomite rezultaty, jeśli idzie chociażby o zgłaszalność osób pod wpływem alkoholu na SOR-y w szpitalach. No i jakby wszystkie konsekwencje tego upojenia alkoholowego, a więc zmniejszenie wskaźników, zachowań zakazanych, rozbojów, kradzieży i tak dalej. W związku z tym na pewno to była bardzo dobra decyzja, śmiała, ale myślę, że wręcz w sposób naturalny się nasuwająca. Dobrze, że władze Warszawy podjęły taką decyzję i ona na pewno się sprawdza.
24: Warszawa prowadzi też program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
25: Jeśli idzie o programy profilaktyczne, tak, Warszawa od dawna, od wielu, wielu lat jest bardzo aktywnym samorządem, jeśli idzie o w ogóle propagowanie zdrowego stylu życia, o działalność edukacyjną, ale i profilaktyczną. I z każdym rokiem staramy się przeanalizować, tak naprawdę dokonać ewaluacji programów, które były ukończone właśnie i zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób ofertę programów profilaktycznych, programów edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej zmienić, poszerzyć, a może niektóre programy kontynuować. Także w tym roku, w tej chwili jesteśmy też na etapie planowania tego, co na przyszły rok. Oczywiście są programy wieloletnie i one się znakomicie sprawdzają. To są programy, które łączą rozmaite środowiska, środowiska, bo często wchodzimy jako samorząd warszawski w kooperację z organizacjami pozarządowymi, ale też w kooperację z samorządem województwa. Nawiązujemy współpracę w zakresie, znaczy z innymi jednostkami, również nadzorowanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Mam tu na myśli na przykład instytuty badawcze, więc ten obszar w mojej ocenie jest zaopiekowany, ale oczywiście apetyt rośnie i zawsze jest do zrobienia coś więcej na szerszą skalę. Warto jest wyjść z tej swojej wewnętrznej bańki i spróbować wejść w sytuację mieszkańca, który nie ma do czynienia na co dzień z ochroną zdrowia, czy z opieką społeczną, czy z edukacją od strony profesjonalnej, takiej aktywności zawodowej, i po prostu jest obywatelem, który żyje, zajmuje się zupełnie innymi sprawami i próbując wejść w pozycję po prostu mieszkańca, zastanowić się, czy informacja o tym, co oferuje samorząd warszawski, szpitale, uniwersytety, etc., czy jest dostępny dla normalnego, przeciętnego człowieka. Ja myślę, że na tym polu wciąż jest bardzo wiele do zrobienia, choć samorząd naprawdę stara się dbać o to, aby ta komunikacja i informacja płynęła z rozmaitych kanałów i źródeł. To są reklamy czy też informacje zamieszczane w środkach transportu miejskiego, plakaty, billboardy, kampanie. Natomiast wciąż mamy świadomość, że ta oferta jeszcze powinna być bardziej rozszerzona. Ja mam nadzieję, że będziemy rozwijać no właśnie ten obszar sposobów i formy komunikacji o tym, co dobre, co ma na celu zadbanie o dobrostan naszych mieszkańców i, no i przeciwdziałanie zjawiskom niekorzystnym i zdrowotnym, i społecznym.
5: Sinfonia Varsovia ma wreszcie swoją siedzibę. Po latach oczekiwania przy ulicy Grochowskiej na Pradze otwarto pierwszą część nowego kompleksu. Warszawska orkiestra zyskała nowe miejsce do pracy i organizowania wydarzeń dla publiczności. Oficjalnie otwarto je po zakończeniu dużej przebudowy.
6: Sinfonia Varsovia to już nie tylko zespół artystów, ale już teraz duża instytucja funkcjonująca naprawdę bardzo szeroko.
5: Mówi Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii Varsovia, a w tych samych budynkach kiedyś działał Instytut Weterynaryjny. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji Bulwary wodomierz pokazał zaledwie 94 cm. To najniższy wynik od początku prowadzonych pomiarów.
10: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów i w ulewnym deszczu. Na scenie pojawiło się wielu gości, m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1.8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wieczoru był też znany aktor Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała też nowy singiel Cicho Sza. Ten numer mamy dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Gramy też nowy numer od Kuby i Kuby. Ten duet wypuścił kawałek Chłopaki. Przez całe lato panowie, przypomnę, bujali nas hitem Stygnie Lato, z którym nawet wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Panowie wpadli ostatnio do naszego studia i jeśli chcecie się dowiedzieć, co słychać u bursztynowego słowika, jakie to uczucie dowiedzieć się, że się zgarnia taką nagrodę, no ale też jak wyglądały ich muzyczne początki, no to słuchajcie już teraz Kuba i Kuba w naszym studiu. Siemanko panowie.
12: Siemanko, hej.
13: Cześć, dzień dobry, hej.
10: To powiedzcie mi, czy wy już ochłonęliście po tym sukcesie? Czy jeszcze nie dowierzacie i sobie myślicie, jeju, jak to możliwe, że my słowika wygraliśmy?
13: Zdecydowanie jeszcze nie ochłonęliśmy, nie mieliśmy na to chwilki. Cały czas podróżujemy, od Sopotu minęło już 2 tygodnie, a my dalej jeszcze w podróży. Mieliśmy tylko jeden dzień na takie przeparkowanie i przerzucenie strojów do innych walizek. No nie ochłonęliśmy, ale no to jest niesamowite uczucie i pewnie długo jeszcze chłonąć będziemy.
10: No tak się właśnie zaczyna życie wielkich gwiazd. To jest chyba tylko początek. Ja nie wiem, czy panowie wy kiedykolwiek odpoczniecie. Prawdopodobnie na emeryturze, jak to wszystko minie, ale mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. A jak tam wasza relacja ze Słowikiem? Jeszcze go oswajacie? Czy już jesteście tak z nim zaprzyjaźnieni? Już się dobrze z nim znacie?
14: Skarbiliśmy, tak, wykąpaliśmy go w morzu, więc on tak. Chyba szczęśliwy jest.
13: Już
14: tak.
13: Podrósł nawet kilka centymetrów.
14: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam tak, taki wielki.
10: No on tam jest potężny. Tak, taki tak. Musi być ciężki bardzo.
13: My go sobie wyafirmujemy rozumowaliśmy tak naprawdę. Ten słowik rzeczywiście trochę był taki, zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę. Jest to na pewno takie podsumowanie tej drogi dotychczasowej, krótkiej oczywiście, w perspektywie wielu, wielu lat jeszcze przyszłościowych mówię. Natomiast no to jest spełnienie marzeń na pewno takich młodych chłopaków jak my.
10: Powiem wam, że szybko to osiągnęliście ten szczyt, bo zaczęliście dość niedawno i tu bach, najpierw wielki hit Dość, a teraz od razu bursztynowy słowik. Przed występem w Operze Leśnej w naszym studiu mówiliście, że będziecie się dzielić pół na pół. Trochę u jednego, trochę u drugiego. Jak to teraz wygląda? U kogo jest słowik?
14: Poszło oficjalnie jakby na scenie. Gra w papier, kamień, nożyce. Z racji tego, że Kuba wygrał, więc tak jak ustaliliśmy, jest tydzień u niego, a później będzie tydzień.
13: Tak. A że nie mieliśmy nawet możliwości teraz, bo w sumie to tydzień już minął tak naprawdę.
14: Ej, stary, no to jak to właśnie.
13: Ale my nie mieliśmy nawet chyba możliwości, szczerze. I ja wam powiem, że ja postawiłem słowika u siebie, jeszcze przyjechaliśmy tam, to właśnie ja go wziąłem do siebie, w kwestii tej wygranej właśnie na scenie. I wyobraźcie sobie, że ja nawet nie było chwili, żeby na niego spojrzeć drugi raz gdzieś tam. On sobie po prostu stanął i stoi, bo nie było...
14: Ale nakarmiłeś go chociaż.
13: Nakarmiłem, no tak jak się umawialiśmy, trzy razy dziennie po 15...
14: Po prostu nie głaskałeś.
13: Nie, no nie głaskałem, no nie było czasu, prawda, trochę miłości, żeby tylko lęk separacyjny się tam gdzieś nie pojawił.
14: No to fajnie.
10: Czyli odpowiednia dieta u słowika jest, to jest najważniejsze. A jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz. Powiedzcie mi, co się dzieje w głowie artysty, kiedy czeka na ogłoszenie wyników plebiscytu bursztynowego słowika i nagle ktoś ze sceny mówi... Kuba i Kuba. No, co się wtedy w głowie
14: przede wszystkim
10: dzieje?
14: To oczekiwanie, to my myśleliśmy, że to w ogóle trwało z godziny albo ze dwie godziny, Jezus. Tak? To tak po prostu nieskończoność to była.
13: Puls 160.
14: My tam staliśmy, tak, w ogóle puls, jakbym miał taki zegarek, który mierzy puls, to prawdopodobnie...
13: No ja
14: było,
13: miałem tak.
14: Ty miałeś, tak? I ci pokazało tam...
13: No dlatego ja mówię, stary, że to jest tam przed zawołem, o Boże, odpukać oczywiście, ale mówię, Jezus Maria, no to jest niesamowite, jak to tak długo trwa i tak, trwa i tak, trwa. Tak. Wiecie, mi się od razu kojarzy, panowie, jak my staliśmy na maście w programie i tam było to ten taki charakterystyczny dźwięk tu, i wiecie, i my stoimy, i ja mówię, Jezus Maria, no produkcja się pomyliła chyba, nie? Ty minutami, 10 minut, 20, mówię, ty no godzina minęła, my stoimy na tym samym dźwięku, nie? A to tak naprawdę była dosłownie, wiecie, tam 30 sekund. Tak, i tak samo było tutaj.
14: Ta chwila trwa długo i to jest taki stres i jest szczególnie, jak mieliśmy jeszcze taki ekran przed sobą, na którym widzieliśmy wyniki.
10: Że była pierwsza trójka, że wy byliście w pierwszej trójce.
14: To... Była pierwsza trójka i zastanawialiśmy się, no bo jakby nie mieliśmy pojęcia do samego końca, jakby nie wiedzieliśmy, różne myśli były w głowie. Czy wygramy, czy nie wygramy. I tak byliśmy dumni przede wszystkim, że mogliśmy tam wystąpić i to, że byliśmy w tej pierwszej trójce, to już dla nas było naprawdę dużo, ale wiadomo, też nie ma co ukrywać, jakby każdy z tych artystów, który tam wystąpił, chciał wygrać i my też tak pomyśleliśmy, że no na pewno by nam było bardzo miło, więc stres był ogromny, ale jak wyczytali naszą nazwę zespołu, no to była taka... adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości, nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo, też w takich sytuacjach zawsze trzeba podziękować i o tych podziękowaniach też pewnie się zapomina w większości osób, które
10: na szybko jakieś przemówienie napisać.
13: No, te emocje, które się pojawiły gdzieś tam u nas, no, my też nie ukrywamy, że jeszcze chyba w naszym życiu nie ma takiego momentu, w którym w 100% potrafimy panować nad tymi naszymi emocjami, uczymy się tego, więc też ta adrenalina, która się pojawiła, oczywiście mieliśmy, ja miałem w głowie, tylko pamiętam, że jak wygrałem, mówię, matko, trzeba podziękować wszystkim osobom, dzięki którym tak naprawdę tą nagrodę możemy odebrać, bo to nie jest tylko nasza nagroda, ale też naszych fanów, którzy głosowali, naszego domu produkcyjnego, hotelu Torino, naszego managementu, naszych rodziców, naszego zespołu.
14: No i tutaj już się kończy czas antenowy.
13: I tu się kończy, tak, jest koniec. Nie?
14: A ty jeszcze masz do wymienia 150 innych osób.
13: Tak,
14: nie?
13: Tak samo właśnie i to akurat jest ten moment, nie możecie mi teraz panowie przerwać, muszę to powiedzieć, ale wiem, że Franek, ty też chcesz, chcielibyśmy pogratulować wszystkim artystom, którzy wzięli udział, bo są cudowni, my też mieliśmy cudowny taki moment na backstage'u, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać, wymienić te doświadczenia, to jest super. Natomiast tak jak to telewizyjna sztuka pokazuje, na tam zawsze jest mało czasu, bo wszystko jest napięte oczywiście harmonogramowo, ale porozmawialiśmy sobie, wymieniliśmy swoje spostrzeżenia, to są cudowni ludzie i tak naprawdę duża zasługa jest tak, tego pierwiastka szczęścia w tym, że udało nam się wygrać. Niemniej jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zagłosowali, no bo to jest niesamowite.
10: A powiedzcie mi, co czuliście po samym występie? Bo to, że dostaliście bursztynowego słowika, to jest ocena waszego występu. Ale ja mam czasami tak, na przykład po programie w radiu, że czasami jest tak, że schodzę z anteny i mówię, dobrze było, jestem z siebie zadowolony, a czasami jest tak, kurczę, mogło pójść trochę lepiej, nie jestem zadowolony, coś bym zrobił inaczej. To co wy czuliście po zejściu ze sceny?
13: oceny, że kurczę, było dobrze. Zdaliśmy egzamin, czy jednak no trochę, no może i dobrze, ale tutaj coś nie zagrało do końca.
14: To my tak mieliśmy bardziej, że też my często swoje występy oceniamy też przez pryzmat reakcji jakby publiczności. I jakby wychodząc na deski Opery Leśnej i widząc publiczność, która tam jest, i widząc to, że oni śpiewają z nami słowo w słowo, no to jakby to jest jakby takie uczucie, że tego się nie da opisać, tak. Nie? My jakby pracowaliśmy...
13: To była recenzja na bieżąco.
14: To była taka recenzja na bieżąco i jak my jesteśmy w stanie ich zawsze porwać do tego, żeby oni się razem z nami bawili, to jest dla nas taka ocena, że kurczę, że chyba się udało, że chyba było całkiem nieźle.
12: Tak, natomiast no wiadomo, że to u nas raczej jest ten kult pracy kultywowany, że się tak wyrażę. No i my dbamy o to, żeby każdy ten występ był coraz lepszy, wyciągamy wnioski i to jest chyba ta rzecz, która nas też charakteryzuje, że my jesteśmy bardzo samokrytyczni co do siebie. Ja uważam, że wiadomo, dużo rzeczy można byłoby tam poprawić wokalnie, jeśli chodzi o mnie, ale uważam, że te emocje, które tam były przepiękne i jakbym mógł powtórzyć ten występ, to bym to zrobił, bo naprawdę to, jakie my tam emocje czuliśmy, będąc we dwójkę na tej scenie, pamiętam takie jedno z pierwszych spojrzeń, tak na siebie mówimy, to one zawsze mówi więcej niż tysiąc słów, bo to jest takie, stare, jesteśmy tu, nie? Stoimy na deskach Opery Leśnej, gramy dla ludzi, ludzie śpiewają nasz numer, no to jest...
14: To śpiewali, wyobraź sobie, tak głośno, że przez słuchawki, przez odsłuchy douszne, tak. Było słychać ludzi, gdzie jakby no masz

0: nasz duet wywodzi się w sumie od takich podobnych rozmów, jak my tutaj dzisiaj mamy, tylko że te rozmowy zaczynały się w radiowęźle szkolnym.
1: Tak, bo to jesteśmy, proszę Państwa, teraz w dość małym pomieszczeniu, gdzie są trzy mikrofony. My takie małe pomieszczenie mieliśmy w naszej szkole, w liceum.
0: Nawet chyba jeszcze mniejsze jestem.
1: Tak, myślę, że zwłaszcza jak my tam szafki z domu wnosiliśmy, żeby móc tam rzeczy chować, nawet tosty jakieś tam.
2: Pewnie trochę tańsze mikrofony.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Tam w ogóle mikrofonów nie było. Pamiętam, że Franek też opowiadał o tym ostatnio, że jak chcieliśmy coś powiedzieć przez mikrofon w radiowęźle, to puszczaliśmy to z telefonu po prostu nagranie głosowe, nie?
0: Tak, jako taki komunikat.
1: Tak.
0: Hej, przerwa skrócona o 5 minut, pozdrawiamy.
1: Tak jest. No, ale poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
0: Tak, tak. W szkole, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia księżnej Elżbiety w Szczecinku. Cudowne liceum, cudowne wspomnienia, cudowni nauczyciele przede wszystkim, tak, którzy byli bardzo wyrozumiali, bo w momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że biorąc udział w jakichś konkursach, czy na przykład mając do późna próby, no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
2: Warto było.
0: I tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę z tego, że gdzieś tam przymknęli czasami oko na to, że nas nie było.
2: Słowik jest, myślę, wystarczającym usprawiedliwieniem tej nieobecności na tej lekcji. Myślę, że rodzice niczego już więcej nie muszą teraz podpisywać, jakby się ktoś przyczepił.
1: Zdecydowanie. Teraz my mamy tą możliwość, że tutaj już dzisiaj właśnie w perspektywie gdzieś tam premier radiowych kilka osób do nas pisało, że kurczę, chłopaki, my jesteśmy teraz w szkole, wy kiedyś byliście, bo opowiadaliśmy właśnie o tym radiowęźle ostatnio i mówią, to weźcie może nam teraz wypiszcie wyzwolnienie z tego, żebyśmy przyszli na premiery, nie? To teraz zmieniły się jakby
0: dla pocieszenia jakby chyba możemy powiedzieć, że my z chęcią byśmy wrócili chociaż na taki tydzień do szkoły, nie?
1: Tak, pamiętajcie o tym, że to wszystko szybko mija bardzo. My też byliśmy takim specyficznymi rocznikami z tego względu, że u nas też się pojawił i COVID, i strajk nauczycieli, więc to wszystko gdzieś tam nam zabrało trochę lat w szkole, więc ja tak naprawdę nie wiem, jak ty, Franucie, to było, ale ja byłem półtorej roku tak naprawdę w szkole, w budynku
0: no,
1: szkoły,
0: ja byłem ponad dwa w sumie i tak w trzecim roku już musieliśmy zbiewać szkoły i pamiętam, że się cieszyliśmy, a później w domach płakaliśmy.
1: O Jezus, to było straszne.
0: My chcemy jednak do szkoły. To nie było tak, że szkoła jest zła. Nie, wcale tak nie chcieliśmy siedzieć w domu.
1: Chociaż jak ja pamiętam, jak były elekcje i mieliśmy wtedy, ja miałem komputer, no i jakby nasze panie niektóre, które gdzieś tam nas edukowały, też musiały się tego wszystkiego nauczyć, prawda? No bo to nowa rzecz dla nich. A my już byliśmy z komputerami zaznajomieni, to tam niezłe cyrki szły. Ja pamiętam, że mieliśmy kiedyś lekcję i kolega przez mikrofon mówi, że przepraszam bardzo, ja dzisiaj jak coś nie mam mikrofonu, bardzo panią przepraszam. A pani nauczycielka, dobrze, okej, to notuję, nie? Że ten XX nie ma mikrofonu. Ja mówię, o cholera, dobra. To będzie ciekawa lekcja.
2: Tak. Piękne czasy pandemiczne.
0: No. Tak, ale normalnie teraz takie jakieś wspomnienie nam...
1: Piotruś Kozioł.
0: Tak, tak, o Piotruś Kozioł. Tak. No, takie wspomnienia i naprawdę, czas liceum jest wspaniały, także co my możemy powiedzieć? Czerpać trzeba z tego czasu dużo. Też zdajemy sobie sprawę, że jest dużo nauki, że to jest też duża presja. My jakby czuliśmy tą presję, że z jednej strony chcemy się rozwijać jakby muzycznie i działać, z drugiej strony trzeba jednak jakieś oczekiwania spełniać nauczycieli i rodziców i to jest zupełnie normalne, bo nie jakby chcemy jakby z czymś wyjść z tej szkoły, nie? Jakby nie możemy być takimi na maksa głąbami, tylko chociaż jakieś podstawowe tabliczka, jakieś tabliczka mnożenia, coś takiego, wiecie, nie?
2: To się przydaje.
0: To się przydaje.
1: Bo dynastyk królów, nie wiem, czy ty miałeś dynastyk królów.
0: Też.
2: Ale jednak człowiek głowę trochę ćwiczy, myślę, że to jest
1: oczywiście
2: ważne.
1: Oczywiście, tak, plastyka jest bardzo ważna w tym, oczywiście, że tak.
2: To słuchajcie, panowie, teraz przeskakujemy jednak do września 2026. Pogadajmy o waszym nowym singlu, który już się ukazał, który gramy na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Zapowiadając ten numer, napisaliście w mediach społecznościowych, nie bójcie się płakać. Dlaczego wy ludzi do płaczu zachęcacie? O co chodzi? Tłumaczcie się.
1: To jest właśnie ciekawa perspektywa i super, że udało nam się poruszyć to, jak zaczynaliśmy przed tym pytaniem, z tego względu, że chłopaki są niejako taką laurką tej siedmioletniej naszej pracy, która gdzieś tam pracy i znajomości, bo te wszystkie sytuacje, które działy się pomiędzy nami, było mnóstwo chwil szczęścia, były też chwile porażki, zwycięstwa i jakiejś takiej rozłąki, bo my też gdzieś tam mieszkaliśmy dość daleko od siebie w perspektywie kilku lat tej znajomości. To wszystko sprowadziło się na to, że możemy dzisiaj z taką szczerym serduchem powiedzieć, żeby nie bać się płakać przed tymi doświadczeniami, które nas spotykają. Jest to pewnie też

0: taka szczera kontynuacja Stygnie Lato w perspektywie tej emocjonalności chwilowej, która się pojawia, która pozwala nam dotknąć jakichś doświadczeń. Natomiast w gruncie rzeczy ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza oprócz wnętrza też cały ten zewnętrzny świat, więc nie bójmy się tego robić.
1: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej, ale no, relacje są trudne, czy przyjaźń, czy miłość, to wymaga pracy.
2: To panowie, życzę kolejnych sukcesów, no i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, zapraszamy z kolejnymi singlami.
1: Tak bardzo jest, dziękujemy i do zobaczenia.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl. A już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cyms wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
3: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna w studiu Eski, po prostu Oskar Cyms. Cześć!
4: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
3: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
4: Tak?
3: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
4: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak... Nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo. Tyle.
3: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, naprawiłeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
4: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguje, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
3: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
4: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
3: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
4: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane to jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła. Myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
3: Mhm, ale pracujesz jakoś nad tym?
4: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje daje mój zespół. Jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną. Jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam 100% pewność siebie. W sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego jest super. Oni mnie niosą.
3: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
4: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
3: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
4: No może tak.
3: Na siebie nakładasz?
4: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
3: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
4: Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
3: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
4: No dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja, no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego, ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
3: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
4: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i Naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby tak. Wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
3: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
4: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
3: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
4: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
3: Ja widziałem na Openerze, że cię zaczepiali.
4: Tak, tak.
3: Oglądałem sobie to z ukrycia.
4: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na Openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
3: A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
4: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak w sensie, no jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, jest już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
3: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
4: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. Wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów, że mam jakąś taką, niestety mam problem z pamięcią do szczegółów.
3: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Dobra. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym?
4: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
2: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na... Łukasz Zduńczek, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz Tom Pierwszy, która zawiera trzy pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
5: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie w tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
2: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
3: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Bo z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
4: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
3: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
4: Tak, tak mi się wydaje, no.
3: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
4: Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
3: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez zaledwie 4 lata?
4: Nie wiem.
3: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takiej chwili, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
4: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
3: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
4: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
3: I chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
4: No. Dosłownie.
3: Ekstra.
4: Ja, mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
3: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
4: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
3: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
4: Czym jest?
3: W tych latach spędzonych, tak, w show biznesie.
4: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi. Z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
3: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo. Przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Ach. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią: Jezu, nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
4: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
3: Nie no, przestań, grasz tyle koncertów.
4: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
3: No właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
4: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
3: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
4: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No, nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną u mnie, odcinam to jak tylko mogę.
3: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takiej sytuacji?
4: Co masz na myśli dokładnie?
3: Bo wiem, że granice fani czasami wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Mhm. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
4: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą, jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać, a ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
3: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
4: No czasem mi się wyświetlą na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
3: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
4: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądał jak taka małpka w cyrku czy coś, to jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
3: Ale też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
4: Ja nie wiem.
3: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
4: Ja nie
3: jakiegoś
4: wiem,
3: aktualnie bardzo popularnego.
4: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
3: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
4: No, to jest bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest... Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
3: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
4: Boże, nie wiem, no dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
2: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
6: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym, tak naprawdę.
1: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
6: Warto było.
1: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
2: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski. Z raperami rozmawia Mati Fuczyło.
7: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
8: Siemanko, witam.
7: Vivi Simon też tu
8: Siemanko.
7: Jest.
8: Siemanko.
7: No i Palar.
9: No witam serdecznie.
7: Gotowi jesteście?
9: Tak jest.
8: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
7: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
8: Poznasz
7: tym.
8: Prawdę.
7: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to w Esce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
8: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
7: Po drodze, wszystko
8: po drodze.
10: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
8: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
7: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
8: Dokładnie, dokładnie.
7: No. Palar jest cicho,
9: ja
7: obawiam się,
9: audycji.
7: Że ty...
9: Audycji
7: nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
9: Ciebie?
7: Mnie wygryźć?
9: No. Nie, na twój głos, ja bym
7: ta
9: nie
7: cisza.
9: Konkurował z takim.
7: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tam, tam na miejscu, miałeś sporo do czynienia. Lipsync był nagrywany.
8: Natomiast nie byle jakie.
7: Bo z klaskaniem. Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
8: Tak, nawet przybrałem taki kostium.
9: Skin.
8: Garnitur teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
7: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale. No tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
8: No, stary. Dominacja.
9: Się chyba,
8: genetyczna. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzucanymi tako. No a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś. Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak. Wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę największy hit, to była ostatnia.
10: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
8: Z tydzień przed wylotem.
10: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
9: Jako bonus track,
10: jako bonus track, ale
8: nawet klip zrobiliśmy.
10: Nakręciliśmy.
8: Ale fajna nuta w ogóle.
9: Fajna.
10: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie,
8: nie? To jest pamiątka od razu.
10: No, taka, wiesz.
8: Tam nakręciliśmy tam ten
10: telewizor. Jest tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
8: No i my nasze solówki
10: To chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
9: Tak jest.
10: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty.
7: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitior mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat Kalifornia Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który sprawia. Kalifornia Records, to wszystko.
8: Cholera, otóż.
10: Może rzeczywiście,
8: masz nas.
10: Nie?
7: Mam was. Czyli to jest ten master plan, trzeba wrzucić Kalifornia do...
8: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
9: Fajna emocja.
8: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to szanse są duże, tak?
7: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
9: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
7: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
9: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
10: Problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy tak kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
9: Nie tym razem.
10: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
8: Nie tylko o to chodzi.
10: Jakby jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
8: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka w z taką perkusją, w takim klimacie.
11: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
8: Tak, no to jakby wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Convict Music, no dokładnie. Do tego tak to wygląda.
7: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale no, rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
8: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
7: To tak, akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
8: Wypadałoby. Fajna pioseneczka, nie?
7: Fajna pioseneczka.
8: Motywująca.
10: Motywująca, tak.
7: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
8: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
10: Klipy.
11: Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
8: tak,
11: co?
8: Tak. No jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to tak, też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki,
10: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
11: Ale i tak się nagrało.
10: No i tak się nagrało, ale właśnie ten 4 tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, ma palar żywym.
8: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
10: Ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, ze szczerbami i mówią, no panowie,
11: nie będę mówił jak,
8: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
10: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, ja co patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
8: Tak,
10: i blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? Mhm. A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Mhm. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny. Anomalie jakieś tam.
7: Ja już myślałem, że to jakaś Fata Morgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
11: oczywiście,
7: scenograf.
11: Oczywiście, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
7: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, tak. Następnie z kolei rezygnuje. Tak, ty tłumaczysz
11: to. Ja to wymyśliłem.
7: Tak, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
11: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
10: Nie będę mówił jak.
7: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
11: Nie mogę mówić takich rzeczy.
8: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
11: Może użyjemy kiedyś, wiesz, do innego klipu.
10: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby
7: Scorsese czeka.
10: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
8: No, kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
7: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na temat tego. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. No, znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
11: Jest dużo, jest jeszcze Palaru Pereira.
10: Znany piłkarz.
8: A bo to on ma prosto andaluzyjskie korzenie.
11: Tak.
7: Jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
8: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak
10: na razie chyba jeszcze o nim mówić.
7: No
10: spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
7: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
10: Nie, mało lat, nie się.
12: Jak ten, jak Lil Durk
10: tak,
12: King Von, tak?
10: Tak, dokładnie ta scena.
12: Chciałem
10: no,
12: właśnie otworzyć.
7: Otworzyliśmy to.
12: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować. Tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym...
10: I co innego niż ty masz też...
12: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę no, jest różnie... No i tyle.
10: Okej, okay. No ja jeszcze tak doprecyzuję pewnie. To, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy pomysł,
12: jakąś treść też.
10: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, że po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu singiel, za dwa miesiące macie kolejny singiel. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie focus track, jest premiera, dzień tak dobry.
12: Jest.
10: Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie za czy nam wyjdzie, no mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze zaczął, nie?
7: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest, pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę.
12: Nie,
7: no i mam nadzieję,
12: dziękuję.
7: Że zajrzycie jeszcze przy... Och, jak to jest miłe.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
13: Cześć.
2: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
13: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj taniec z gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
2: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
13: Tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli i nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
2: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
13: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
14: To się wydarzyło.
13: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
14: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
13: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą. Oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład. I to była moja jedyna z nim próba. A potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE. Także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i... No, takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
14: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
13: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tak z nim witam. Buongiorno. Chiamo i bienvenuta, come stai? On, parla italiana, mnie, no. I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli. A miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Matteo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
14: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
13: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie o niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy piąć górę.
14: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
13: No właśnie śpiewaniem z Andreą Bocellim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No to tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
14: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
13: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fosse. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Fosse. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalanego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysku tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube.

0: please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to, bardziej
1: to jest
0: chodziło
1: taka twoja
0: o to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, polska Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie, tylko chodzi o

0: serce.
1: Dokładnie.
0: Nie można się na tym skończyć.
1: No niestety,
0: trzeba,
1: no nie, to nie
0: spadnie
1: z nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak, co tu zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Ha! Oj nie.
0: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata, numer Chłopaki, i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
0: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej, okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory wszystko powiedzieliśmy.
0: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: No my uważamy, że te wszystkie, ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: Matko, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale
2: wiesz,
3: to nie jest ten numer, czy
2: wiesz,
3: to już nie jest ten numer.
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześni,
2: ale
3: idziemy do szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąknięcie powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
0: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
0: nie?
3: Ale jest tak. Jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą. Nie?
3: A ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę. Mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach. U nas na spokojnie 19. Już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
0: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody się sprawdzi.
3: Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
0: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
0: Przed wyjściem, tak. I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Fran, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że

0: A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: I jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Do jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą.
1: Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Trzy, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
15: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
16: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
14: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: Avicii i Aloe Black. To są sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Za 25 minut będzie godzina 10. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Poznaliśmy ostateczne wyniki matur. Tegoroczną maturę zdało 87% zdających. To już po tych wszystkich terminach dodatkowych i poprawkach. Najlepiej poszła część ustna z polskiego i języków obcych. I to jest, słuchajcie, do nas wszystkich bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jednak cały czas większość młodych Polaków potrafi rozwiązywać zadania bez pomocy czata GPT.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
5: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Wałmiecuszyński 646.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie.
14: Esko.

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nie obowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Wałmie Cuszyński 646.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Skierniewicach. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w Skierniewicach, Czesława Liska 1. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
6: Koncert?
5: Lepiej, festiwal.
6: A kto gra?
5: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
6: Okej, na taki festiwal to ja idę.
5: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
7: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie. Warszawa na czasie.
14: Paulina Chorwatowska, witajcie. Już za 2 godziny Wilanów będzie świętował wielkie otwarcie stacji, a w programie piknik, warsztaty i festiwal rzemiosła. Wieczorem zrobi się jeszcze bardziej widowiskowo, bo o 19:00 czeka na Was muzyka filmowa Ennio Morricone, a o 20:00 multimedialna iluminacja. A jeżeli bliżej Wam na Pragę południe, to o 14:00 w parku nad Wolatonem pożegnanie lata. Będą rodzinne atrakcje, food trucki, koncert Stefano Terracino, a na zakończenie gwiazdą wieczoru będzie zespół NA.
15: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
16: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
15: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
17: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika.
18: Kurz, kurz, kurz, kurz, kurz, kurz, kurz.
17: Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
15: Informował reporterski Rafał Różycki. A Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. 3 punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
18: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy co pracują? Estera.
19: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
18: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie? W tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie. Znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: I to jest dobra playlista. W drodze na sobotnie zakupy na przykład. Albo przy sprzątaniu. Się można dobrze pobujać. Asher i Lucardis. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Pracujecie czy odpoczywacie? Michał teraz wam powie, dlaczego dobrze jest być w sobotę w pracy.
1: Cześć SK. Ja jestem w pracy, ale na szczęście mam najcudowniejszą, najwspanialszą, najukochańszą narzeczoną, która domowe obowiązki dziś wykonuje za mnie, a później czeka na nią randka. Pozdrawiam i dzięki za umilanie mi dnia w pracy tymi, jak zwykle, najlepszymi hitami.
0: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej, za chwilę między innymi wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś, a gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
12: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen City Store Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet przeglądów lub przedłużoną gwarancję. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Volkswagen City Store, ulica Wawelska 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Nowe życie, nowy adres, Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
15: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Euro Samochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kaigo i Max Macnone w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.
1: Autopromocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Mixują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
7: Co robimy w sobotę, 19 września?
8: Idziemy do Fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
7: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
8: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
7: A w niedzielę?
8: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
6: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Z tej strony Izak.
10: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co wydarzyło się w koszykach? Pierwsza randka, ważne tak, wieczór, który został na lata? Hala Koszyki kończy 10 lat, a ty na pewno jesteś częścią jej historii. Podziel się wspomnieniem związanym z pierwszym footholem w Polsce i wygraj voucher do restauracji Jeffs na 400 zł. Więcej na twojakoszykowahistoria.sk.pl.
12: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nowe życie, nowy adres,
2: Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
3: I po reklamie.
14: Dochodzi 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów, o tym więcej teraz reporterka SK Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się tam teraz ruch?
15: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
14: A linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów, Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostwa Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15:00.
0: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy Wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonathan Pezet i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak,
3: dobry skład. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się angielski raper H. No i teraz uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie, przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: Oj, właśnie o to chodzi. Dajmy sobie chwilę sobotniego luzu. Coldplay w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami przy sobocie. Paulina daje znać, że ten dzień u niej zaczął się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Ja właśnie wracam z przyjemności, można powiedzieć, porannych. Powracam z grzybów do domu. O 6 trzeba było wstać, ale pełen koszyk, więc warto było.
0: To jest cenna informacja dla nas wszystkich. Jakby ktoś chciał zniknąć i uciec przed sprzątaniem na pół dnia, to jakby co, grzyby są.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci odreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
14: Codziennie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
17: I po reklamie.

Tobi Romeo w Radiu SK. Dodajemy sił na sobotę, a teraz słuchajcie, gorąca informacja z ostatniej chwili, która aktualnie obiega cały świat. Lady Gaga została właśnie mamą. Została przyłapana przez paparazzi, jak szła ze swoim partnerem i trzymała dziecko na rękach. To nie jest zaskoczenie, bo Lady Gaga już jakiś czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: Business.
1: SK. SK. Reklama. Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
2: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Z tej strony Izak.
7: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów. Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Skierniewicach. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w Skierniewicach, Czesława Liska 1. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
15: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy Lexus Warszawa Wola, salony Auto Klub i Changan z grupy BEMO. Electroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Autotorino Warszawa. Patronat, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dużo dobrego.
18: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
19: I po reklamie.
4: Warszawa na czasie.
18: Paulina Horpatowska, witajcie. Jeśli macie ochotę na sporą dawkę dobrego humoru, to Teatr Kapitol właśnie rozpoczyna nowy sezon. Dziś na początek komedia odlotowa, czyli Lumbago z Olgą Bołądź i Robertem Janowskim. A jutro z kolei łóżko pełne cudzoziemców z Anną Guzik i Darią Widawską. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was wyjściówki. A jeżeli wolicie muzykę i sztukę, to dziś Symfonia Varsovia zaprasza na bezpłatne zwiedzanie wystaw, a o 19 czeka na Was seans imersyjny.
0: Dochodzi 12, zaczynamy Skanius. Marcin Procki, zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce opolskie a Ołany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja. Na zatrzymaniu mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
6: A wy śmiało też możecie zorganizować sobie karaoke z Radiem SK w samochodzie. Spokojnie, ja was podsłuchiwał nie będę, ja wam po prostu dobrze, fajnie zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zegarach punktualnie sobotnie popołudnie. Na chwilę przerwy hity na czasie są idealne.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc Eska finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie Eska po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli Eska w Radiu Eska, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radio SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie SK w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć Radio SK, ja już w podróży, w międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym w samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio
2: SK. Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Co robimy w sobotę, 19 września?
14: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
13: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
14: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
13: A w niedzielę?
14: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
13: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
14: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
14: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
14: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
14: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
17: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
18: I po reklamie.

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia.
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A jeżeli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.
2: Eska. Eska.
3: Autopromocja.
4: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, Nosel, a co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
7: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
7: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
6: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
7: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
6: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
8: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
9: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
14: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Wałmiecoszyński 646.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
16: I po reklamie.
17: Minęła 13, czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISAI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
18: Dzisiaj w ciągu kilku minut
0: W ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
17: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsku musiało czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
16: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi, trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
18: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
19: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
17: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
20: Każdemu szefowi życzę takiego pracownika. Paweł Bogaj, słuchajcie, przyszedł do pracy godzinę wcześniej.
21: Ale bo to po staremu myślałem, że jest, a jest po nowemu. No.
20: Ty na 14 dopiero masz, a nie ja wiem, o co chodzi. Ty przed żoną pewnie uciekasz, ona już ci pewnie jakieś tam zadania wymyślała.
21: Prosiłem, żeby nie tykać tego tematu. Łukasz
20: Zduńczyk, cześć. Ale skoro już jesteś, weźbyś po kawkę skoczył, co?
21: No dobra, z mleczkiem.
20: Z mleczkiem, proszę. No, tak, dobra.
21: To idę.
20: Okej. Okay.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda. To aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy. Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować. Wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy. Ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem między innymi poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku. No, trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić. Taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc to...
2: A co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś z tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Sofia. Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
1: Dziękuję, oby więcej dobrej muzy.
0: A to prosisz, masz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: Bum, bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay, bardzo czyli, odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No,
1: hurra.
0: Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, później a potem wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie.
2: Promocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Z tej strony Izak.
16: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
17: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen City Store Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet przeglądów lub przedłużoną gwarancję. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Volkswagen City Store, ulica Wawelska 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
18: To będzie ostatnia reklama.
17: 4 inwestycje, 4 różne style życia, 1 weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
3: I po reklamie.

0: teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewać.
0: A, dobra, dobra.
1: To było wszystko przemyślane, calculated tak.
0: Zaraz
1: zwane.
0: Kawka zacznie krążyć w żyłach i jakoś to pójdzie. Zresztą z Radiem SK na pewno ziewania nie będzie. Co tu ciekawego będziesz grał? Proszę bardzo, Kizobletka 100 BPM.
1: Ja jeszcze widzę Zalię.
0: A to tak romantycznie będzie. Do podróży gdzieś we dwoje. Albo do romantycznej jazdy na rowerze, jak przed chwilą było.
1: Wiktor z poranka twierdzi, że to albo do mnie, albo do niego Zalia śpiewa w tym kawałku.
0: Ej, do mnie też. Myślałem, że do mnie.
1: Kurde.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Skierniewicach. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w Skierniewice, Czesława Liska 1. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
10: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
9: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
10: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
9: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
11: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
12: Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
13: Dużo dobrego.
14: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
15: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy Lexus Warszawa Wola, salony Auto Klub i Changan z grupy Bemo. Electroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Auto Torino Warszawa. Patronat, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
18: I po reklamie.
19: Warszawa na czasie.
20: Paulina Chorwatowska, witajcie. Weekend na Ursynowie zapowiada się naprawdę smacznie. Dzisiaj na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursynów czeka festiwal food trucków i Ursynów Bike Truck. Do 20 możecie próbować tam kuchni z całego świata, a między kolejnymi smakami możecie przy okazji odpocząć w strefie chillout. A jak już dzień powoli będzie się kończył, to można zmienić klimat i na przykład o 20 wpaść do Hula Kula, gdzie czeka na was party mood i impreza z DJ-em.
0: dokładnie 14 na zegarach. Zaczynamy z Kanią Marcin Procki. Zapraszam. Nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
13: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
0: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości węzła Warlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
19: To samo będzie, co z Portugalią.
21: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
0: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
22: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział. Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekąsek na ten mecz, no to macie jeszcze godzinę. Paweł Bogaj, zapraszam, hej! A teraz wjeżdża coś smacznego, muzycznego, z Alia.

0: podsyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. Tak czasami też bywa.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: River Psychology. Taki tytuł nosi ten numer. To oczywiście Temper City. Nówka sztuka od tych panów. Cały czas możecie ten numer znaleźć w propozycjach do gorącej dwudziestki. Proszę wpadać na sk.pl i głosować. Sprawdzam sobie przy okazji, jak już jestem na naszej stronie, jak wczorajsze notowanie gorącej dwudziestki. Uwaga, numer jeden gorącej, czyli Age, Ring My Ball. My od wczoraj gramy wam wersję z matą. Polecam gorąco sprawdzić, jest naprawdę, naprawdę fajna. Gorąco też na naszej liście hitów, ale jeśli chodzi o coś bardzo gorącego, to uwaga, rzucam jedno słowo, czyli kaloryfer. I mówię to z premedytacją, bo właśnie mi się wyświetla... No typowy jesienny nagłówek w internecie. Kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026? I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama.
2: Z tej strony Izak.
3: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów. Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
9: Aż wam leci krew, wiesz, czuję.
10: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
8: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
14: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
15: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
16: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
17: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
16: Lesmes, less stress.
18: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
19: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
22: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
21: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
23: I po reklamie.

Hita. To gramy właśnie w Radiu SK Take It Slow w Radiu SK 5 minut i będzie 15, czyli mecz. Proszę trzymać kciuki, za chwilę nasz zespół Polska podejmie się Izraela, to w ramach Mistrzostw Europy. Chociaż specjaliści obstawiają, że to będzie łatwe 3-0 dla naszych zawodników. I tak sobie myślę, że jak Polska wygra, to stanie się narodem wygranym.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Skierniewicach. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w Skierniewice, Czesława Liska 1. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
6: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
0: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry. To już dzisiaj w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nimi Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że dla niego wyjątkowo poważny projekt się trafił.
17: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym tym dzieciakiem.
16: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115, a koncert odbędzie się na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie oczywiście zaprasza Radio SK. W ten weekend bawimy się też razem z wami na dniach Wałbrzycha. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli pani Maryla Rodowicz. Jutro zagra Zalia Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Amata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tego numeru z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce. Jest też numerem 1 gorącej 20 Radia ESK. Artyści nawiązali współpracę podczas wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy razem wykonali ten kawałek, no i postanowili, że nagrają tą wersję. ESK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, no bo wszystkie hity zaczynają się w ESC. Ring My Bell z Matą możecie regularnie usłyszeć na naszej antenie. Startujemy z godziną 15, oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Polska, Izrael to teraz, do tego mnóstwo smacznych hitów. Kaigo, Dawid Kwiatkowski, Sombr, tak zapowiada się ta najbliższa godzina w Radiu SK. Zróbcie głośniej, Paweł Bogej, witam, no i zapraszam. I cyk już 2 do 1 dla nas.

0: dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaigo w Esce i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim, na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

Mamy dobre informacje. Polska-Izrael 1-0 w setach. Maszyna jedzie i się nie zatrzymuje. Brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4. No, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15. To są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie. Mam do oddania koszulki Radia SK, więc przyjmuję wasze nagrywki. Sprawdzam, które są najlepsze. Kto co robi w sobotę. I nasza słuchaczka była na zakupie.

0: Kupach teraz wraca.
1: A słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? Aha. A, to dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej, okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Messenger Radia SK, dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
11: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
12: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Wałmiecuszyński 646.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
16: Co wydarzyło się w koszykach? Pierwsza randka? Ważne tak? Wieczór, który został na lata? Hala Koszyki kończy 10 lat, a ty na pewno jesteś częścią jej historii. Podziel się wspomnieniem związanym z pierwszym food hallem w Polsce i wygraj voucher do restauracji Jeffs na 400 zł. Więcej na twojakoszykowahistoria.sk.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
19: I po reklamie.
20: Eska.

wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę. 30 uciśnięć i 2 wdechy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
4: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
3: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

0: Lidle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
2: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
3: Koncert?
2: Lepiej, festiwal.
3: A kto gra?
2: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
3: Okej, na taki festiwal to ja idę.
2: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
4: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
5: Nowe życie, nowy adres, Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy Lexus Warszawa Wola, salony Auto Klub i Changan z grupy BEMO. Electroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Auto Torino Warszawa. Patronat, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.
8: I po reklamie.
9: Warszawa na czasie.
10: Paulina Horwatowska, witajcie. Dziś warto zacząć wieczór od parkietu. O 18 w Wesołej czeka na Was potańcówka na zakończenie lata i oczywiście największe dobrze znane hity. A kiedy zrobi się nieco ciemniej, to proponuję kierunek multimedialny Park Fontan. Dokładnie tam o 20.30 Wielkie Serce, czyli multimedialny pokaz pod gwiazdami. Wstęp jest bezpłatny i warto korzystać, bo te pokazy czekają na Was tylko i wyłącznie jeszcze do końca września.
11: Muzyką się żyje. Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat po tym, jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla Was na sk.pl, są też fotki. No, Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie aż 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata, czy Ty masz? To hity ostatnich tygodni, za którymi stoi Gibbs. Artysta niedawno był w Eskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
12: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
13: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
12: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
11: Gibbs był gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem, że Mata i Age mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, no będzie fajnie. A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margareti Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo, halo.
1: Siemanko. Ja lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
0: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zawieźć teściowej. I tak w sobota.
0: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. No pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Este, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Este.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H. Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

Akira w Radio SK, 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła.

0: A? Średnia mi wychodziła, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej, bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zaporzę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radio SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Koenig, Seagate, Nice oraz Grenton.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Co robimy w sobotę, 19 września?
10: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
9: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
10: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet. Konkursy z nagrodami. Wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
9: A w niedzielę?
10: Zabawa pod hasłem retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
11: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie. Co wydarzyło się w koszykach? Pierwsza randka, ważne tak, wieczór, który został na lata? Hala Koszyki kończy 10 lat, a ty na pewno jesteś częścią jej historii. Podziel się wspomnieniem związanym z pierwszym footholem w Polsce i wygraj voucher do restauracji Jeffs na 400 zł. Więcej na twojakoszykowahistoria.sk.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
22: I po reklamie.

0: Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj o Zuzi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięków do następnej płyty. I tak się zastanawiam, ciekaw jestem, czy byłaby w stanie zrobić coś z tego dźwięku. Jak znam Stanach, to na pewno.
1: SK. Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
13: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
14: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: To będzie ostatnia reklama.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
0: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowa gwiazda. W Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z Eskiz hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: życia. David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym. I uwaga, wstęp jest wolny. Alifka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Lifki i jak przyznaje, chce pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Lifki czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota, no czego chcieć więcej? Chyba że hitów, to mam, proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej. Bawimy się razem, za chwilę imprezka, no to po 18.

0: to oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664 402302, wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę suszy i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku, szczęścia, zdrowia i żeby się tak szybciej ta zmiana jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam, no i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić, to możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze, proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do domu, do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18, z 12 z Kołobrzegu. Pozdra, chłopaki, wszystkiego dobrego i pozostałych ludzi. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To, mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić.
2: No. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Miley Cyrus ze swoim nowym dzieckiem, Bass Per Se Is Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley. No ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść. No i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. No. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku. No.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: sztuki. Maksymalnie jedna gratis na kartę. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: Tim Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie
1: znaczy?
0: Wiem, ja w ogóle, ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu.
1: Jestem.
0: Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Bawiłem się.
0: Wszystko Skamo. Widziałem na eskowym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Jesteś ten? Coś tam, coś było? Jakieś
1: co było?
0: Tańce po 22?
1: Ale
0: po
1: rzeczywiście,
0: 23?
1: Że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam Mati Fuczyło po 18. No, a ja się kłaniam, Paweł Bogaj. Hej!

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Skierniewicach. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w Skierniewice Czesława Liska 1. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak?
17: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
21: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
20: A pan wie, jak to objechać?
22: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
23: I po reklamie. Warszawa na czasie.
24: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Jeżeli szukacie pomysłu na wieczór w większym gronie, to zbierzcie paczkę, przyjaciół albo na przykład rodzinę i ruszajcie do Hula Kula. Kręgle, bilard, karaoke, no tutaj zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie. A jeżeli po takiej rozgrzewce będziecie chcieli już tylko i wyłącznie ruszyć na parkiet, to kierunek jest jeden. Oczywiście chodzi o Tygmont. Dzisiaj czeka na Was o godzinie 22:00 impreza taneczna z DJ-em.
0: muzyką się żyje.
1: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto, ten znany na całym świecie producent, wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent, znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin Van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu Eska. Właśnie Armin Van Buuren w każdy piątek miksuje w Eska Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. Eska Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. Eska Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oskar Cyms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
2: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
1: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu Eska regularnie gramy nowy singiel Oskara Cymsa bez końca.
3: Impreska.
1: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto, przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy SK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu, dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SK-owa ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty, ale w takim dobrym sensie, przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym, i ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd. Więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj ze sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. U Gabi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam ze sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy. Był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca. Więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca. I śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy. Więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Marzy ci się tropikalny relaks?

0: Kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
1: Co robimy w sobotę, 19 września?
2: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
1: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
2: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet. Konkursy z nagrodami. Wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
1: A w niedzielę?
2: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
1: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
1: Koncert?
4: Lepiej, festiwal.
1: A kto gra?
4: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
1: Okej, na taki festiwal to ja idę.
4: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: I po reklamie.
9: SK.

Save My Love. Czyli Kygo, Kality, Griffin, Westo, 17 minut do 19. Tak gra eska, tak gra imprezka. A jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się SK. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę. Yeah.

0: Toblol i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
18: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to jest dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze Sklą, że ten rok był dla niej przełomowy.
24: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę. Więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
23: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na SK.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na SK.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
0: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
23: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: Impreska.
23: No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dust i Harris. I ja też jestem, Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 19:00.

0: Można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Harry C. w Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon. Whatever turns you on. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w Zoo w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie, ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak, żadnych jeńców, słodka zemsta! Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Jeszcze więcej!

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Wystarczy impuls, by znaleźć się w centrum pozytywnej energii. Przekonaj się sam. Przyjedź 13 września do Ożarowa Mazowieckiego na elektromobilne zakończenie lata, które poprowadzi Adam Kornacki. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Park Ołtarzewski od 12. Wstęp wolny. Organizator Dom Kultury Uśmiech. Partnerzy Lexus Warszawa Wola, salony Auto Klub i Changan z grupy BEMO. Elektroride, Maxus Polska, Mercedes-Benz, Auto Torino Warszawa. Patronat, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
8: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.

0: pewnym autem. W Eurosamochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wałmiedze Szyński 117. Eurosamochody.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przyszłym.

Damiano Dawid, kiedyś Maneskin, teraz już solowo Born with a Broken Heart. 17 minut do 20, to jest sobota, to jest SK, to jest imprezka. Ja przed chwilą trafiłem na badania, które mówią o tym, że ponad połowa menadżerów spodziewa się, że sztuczna inteligencja wygryzie ich w ciągu 3 lat. I to jest trochę straszne, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie to, no to są menadżerowie, kierownicy, szefowie. No i taki menadżer wdraża sobie sztuczną inteligencję w biurze, żeby łatwiej się pracowało, a 3 lata później jego komputer dostaje awans i przejmuje jego stanowisko. Ale wiecie co? AI przynajmniej nie napisze, masz chwilę? O 16:59.

Fastboy Music Sound Sylwestry, ale Westę też mamy pierwsze razy. To znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. No, mogę tak powiedzieć, bo u Sointy i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny bardzo niedługo, pojutrze dokładnie. To mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Sointy i Korościela po południu. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Nowe życie, nowy adres, Nowa Praga. Przyjdź na dzień otwarty osiedla Nowa Praga 12 września od 10 do 17 przy Jagiellońskiej 82B. W programie możliwość wejścia do mieszkań i obejrzenia ich na żywo, piknik rodzinny, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz oferty specjalne. www.asbud.com.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Ale jazda. Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody Wałmie Dzeszański 117. Eurosamochody.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Devis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Wałmie Cieszyński 646.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes, less stress.
16: Z tej strony Izak.
17: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
20: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
21: I po reklamie. Warszawa na czasie.
22: Paulina Horbatowska, cześć, witajcie. Jeżeli z nostalgią wracacie do lat 2000, to mam dla Was, myślę, całkiem ciekawą propozycję. Dziś na krakowskim Przedmieściu wielki powrót kultowych teledysków. Na wielkim ekranie m.in. Britney, Rihanna, Nelly Furtado czy na przykład Eminem. A z kolei, jeżeli na przykład chcecie muzycznie pożegnać lato, to zapiszcie sobie datę 19 września, właśnie tego dnia w Konstancinie Jeziornie, koncert, a na scenie Oskar Cyms i Kaja.
23: Muzyką się żyje.
24: Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance, czy Die With A Smile z Bruno Marsem. W tym kawałku z kolei czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przechodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
0: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
24: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko Wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
24: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w imprezce Jonathan Pezet i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło. Cześć.

0: muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam coś udowodnię.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Mówiąc dokładniej, udowodnię to, że w Esce jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla was to, co najlepsze i to, co najnowsze w każdy czwartek. Po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie Wszystkie Hity Zaczynają się w Esce. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour i Satisfy You.

0: to Margaretti, prima balerina, 25 minut po 20 w Estę w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia Eska. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sonita i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie stana. Będzie Temper City, będzie BB Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na eskowym messengerze.
1: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. www.eurosamochody.pl.
5: Już w najbliższą sobotę, 12 września, wielkie święto w Explosion Club. Świętujemy 16 urodziny Explosion. Tej nocy na naszej scenie światowa gwiazda muzyki klubowej Jaden Boysen, a na sali dance na żywo zespół Defis. Spektakularne efekty sceniczne, gorące tancerki, urodzinowy tort i setki gadżetów do wygrania. 16 urodziny Explosion. Już w tę sobotę widzimy się wszyscy w Explosion Club. Warszawa Gocław, Wałmieczyński 646.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: I po reklamie.

to Oscar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest SK, 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie, wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. No tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermelty, Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się weste. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się weste hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano Dawid będzie, Dua Lipa będzie, Shawn Mendes będą. Będzie. Będzie. Ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: I po reklamie. Warszawa na czasie.
8: Paulina Horwatowska, witajcie. Jeżeli już powoli planujecie, co ciekawego robić jutro, no to SK ma dla Was dwie propozycje. Na Ursynowie ciąg dalszy, bike track i strefy street foodu. Będą kuchnie z całego świata, atrakcje dla najmłodszych, no i oczywiście specjalnie przygotowane strefy chilloutu. A z kolei od 12 na Nowym Bazarze Różyckiego czekają na Was targi vintage. Będą unikatowe rzeczy, oryginalne produkty, no i myślę, że będziecie mogli tam znaleźć prawdziwe perełki.
9: Muzyką się żyje.
10: Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. A teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się Ring My Bell z Matą zagram Wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż napisała o tym piosenkę. Julia Wieniawa wydała nowy hit 27 do gwiazd, w którym śpiewa o osiąganiu sukcesów. Ostatnio miała okazję zaśpiewać z legendą na jednej scenie. Wystąpiła razem z Andreą Bocelli. A w rozmowie ze Ską zdradziła, co wtedy czuła.
11: No, zdziwię Was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie podpiąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie podgnął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
12: to się wydarzyło.
11: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
10: Andrea Bocelli wystąpił w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej, pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu SK w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto.
13: Preska.
14: Preska.
10: Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Mati Fuczyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, The First Time. To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: to YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncerty w Polsce, w Krakowie, to w Esce zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako, że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: klimatycznie, co? To Oliwka i poza tobą nic. 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u was dzisiaj, co robicie właśnie teraz. I dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Mhm. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Trzybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Gosia, czyli u ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do ciebie.
2: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
2: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: I po reklamie.
9: Eska.

To Taylor Swift i Blank Space. Space to po angielsku m.in. kosmos. Ja mam teraz dla was kosmiczną ciekawostkę. Bo wpadłem przed chwilą na tekst w internecie o tym, że Słońce pożarło planetę, która jest 10 razy większa od Ziemi. I wiecie co? Kojarzycie to uczucie, gdy jest się tak mega głodnym przez cały dzień, a potem nagle w końcu można coś zjeść. No to ja mam wtedy podobne możliwości do Słońca. Dr. Dre i Still Dre.

razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie Westa, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix, zawsze w piątki i zawsze w nocy, z soboty na niedzielę, najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati Fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość Wiulinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Wiulinku!
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka, Wiulinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: Reklama.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
1: Przed wami Alan Walker.